Także już w XXI stuleciu, w 2006 roku, Eric Burdon umieścił w swoim repertuarze utwór Blind Willie'ego Johnsona zatytułowany Soul of a Man, jednocześnie w ten sposób tytułując całą płytę. Choć płyta w zasadzie jest dedykowana innym artystom, czyli Rayowi Charlesowi i Johnemu Lee Hookerowi, a także miastu Nowy Orlean, no to jednak rozpoczyna ten album właśnie wersja Burdonowa utworu Soul of the Man.

0: is the soul of a
1: Jedną z najbardziej nieoczywistych i bym powiedział oryginalnych wykonawczyń utworu pochodzącego z twórczości Blind Willie'ego Johnsona jest Sinead O'Connor. W 2016 roku ukazał się album, który zawierał kilkanaście współczesnych wykonań kompozycji Blind Willie'ego Johnsona i wśród takiego zestawu jak Tom Waits, Cowboy Junkies, Lucinda Williams czy Ricky Lee Jones znalazła się także, no, dla mnie dosyć niespodziewanie, Sinead O'Connor. Oto w jej wykonaniu pieśń Blind Willie'ego Johnsona Trouble Will Soon Be Over.

takim naturalnym, że tak powiem, kontynuatorem tradycji Blind Willie'ego Johnsona obok Raya Kudera jest przyjaciel Raya, Taj Mahal. Oto w jego wykonaniu You're Gonna Need Somebody on Your Bond.

0: Thank you.
1: Eric Clapton, który jest przede wszystkim wyznawcą teorii, że za wszystko, co pobrzmiewa we współczesnej muzyce, jest odpowiedzialna twórczość Roberta Johnsona, przyznaje także, że Blind Willie Johnson to była bardzo znacząca postać w historii muzyki i tej części historii, której on, Clapton, wiele zawdzięcza. Jednocześnie zwierzył się kiedyś, że od strony technicznej to, co robił Blind Willie Johnson w swoich nagraniach, jest dla niego, dla Claptona, niedostępne. Rzeczywiście, no, znawcy techniki gitarowej mówią, że Blind Willie Johnson był jednym z nielicznych artystów grających stylem slide, którzy potrafili wydobyć 3 lub 4 takie wyraźne nuty melodyczne przy jednorazowym uderzeniu w strunę. To świadczy podobno, mówię podobno, bo specjalistą nie jestem, o jakiejś niezwykłej umiejętności, precyzji i zręczności lewej ręki gitarzysty. Niemniej jednak Clapton ma w swoim repertuarze utwory Blind Willie'ego Johnsona, a w tym wydaniu naszej audycji posłuchamy Motherless Children z specjalnego wydania albumu 461 Ocean Boulevard.

Twórczość Blind Willie'ego Johnsona fascynuje nie tylko artystów z ojczyzny bluesa, ale także i tych, którzy działają i tworzą między Wisłą a Odrą, a może nawet bardziej między Bugiem a Odrą. Oto zespół Łowoka, który no, był taką efemerydą działającą w latach 2012-2016, zespół prowadzony przez Rafaela Rogińskiego, głównego pomysłodawcy i gitarzysty, i Łowoka nawiązywała do różnych stylistyk muzycznych, nawiązując do muzyki amerykańskich aborygenów, czy też dźwięków wywodzących się z Papui Nowej Gwinei, ale także ta muzyka nawiązywała do bluesa i właśnie do twórczości Blind Willie'ego Johnsona. Posłuchajmy, jak Łowoka interpretuje utwór God Moves on the Water. Wspomniany Rafael Rogiński gitara, Paweł Szpura perkusja, Ola Rzepka organy i śpiewa Mewa Habiera.

Kolejny przykład współczesnej interpretacji muzyki Blind Willie'ego Jensona na kontynencie europejskim to nagranie teamu twórczego muzycznego, czyli Hans Tessing i Big Daddy Wilson. Oto na albumie Payday w 2021 roku ukazał się utwór zatytułowany Everybody Ought to Treat a Stranger Right. Jakże precyzyjnie nawiązujący do tego, czego oczekuje się od niektórych współczesnych społeczeństw nieprzestrzegających zasady poszanowania obcego.

Jeszcze jeden przykład na to, jak żywa jest tradycja muzyki Blind Willie'ego Johnsona, także u nas, w Polsce. Oto świetny gitarzysta i interpretator właśnie twórczości Blind Willie'ego Johnsona i fragment płyty Blues Ballads wydanej w 2022 roku. Łukasz Jemioła w kompozycji Blind Willie'ego Johnsona, Keep Your Lamp Trimmed and Burning.

Na zakończenie postanowiłem przypomnieć jeden z najbardziej znanych utworów Blind Willie'ego Johnsona, noszący tytuł It's Nobody's Fault But Mine. Myślę, że najbardziej od strony takiej rynkowo-komercyjnej ten tytuł został spopularyzowany przez Led Zeppelin, którzy własną wersję Nobody's Fault But Mine zaprezentowali na albumie Presence w 1976 roku, choć jak sami stwierdzili, to była dosyć luźna interpretacja i dlatego pod tym wykonaniem podpisali się członkowie zespołu, czyli Jimmy Page i Robert Plant. Ale utwór ten fascynował wcześniejsze pokolenia znakomitości świata muzycznego, Nina Simone, Grateful Dead, no a bardziej już współcześnie interpretowali ten numer Lucinda Williams, Eric Bibb, a ja wybrałem na zakończenie tego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa interpretację Raya Cooper.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Następne dwie godziny spędzimy w towarzystwie gitarzystów sparzonych. Taki żart. Sparzonych nie gorącą wodą, ani nawet smołą, tylko występujących w parach. Bowiem jest wiele takich przypadków z historii światowej fonografii, kiedy dwóch znakomitych wioślarzy spotyka się w studiu i nagle odnajdują coś elektrycznego, nie tylko w gitarach, ale coś elektrycznego między sobą. Powstaje nowa fala stojąca, która powoduje, że każdy z nich wnosi do gry drugiego coś własnego, co sprawia, że cała ta sytuacja jest ogromnie interesująca i czasami wręcz podniecająca. Zacznijmy od duetu dwóch pokoleń, czyli Cheta Atkinsa i Marka Knopflera. Chet to oczywiście guru, nauczyciel, i Mark uczeń, bardzo zdolny przy tym. No ale tutaj nawet nieistotna jest ta relacja guru-uczeń, istotniejsza jest ta relacja dwóch muzykantów, którzy będąc ze sobą i znając swoje możliwości, bawią się jednocześnie tym, co robią, przynoszą sobie wzajemnie przyjemność, relaks, no i w ogóle słychać, że kochają się wzajemnie i kochają swoją muzykę. Panie i panowie, Chet Atkins i Mark Knopfler i moje ulubione nagranie tych dwóch dżentelmenów, There Will Be Some Changes Made.

0: Mark Knopfler.
1: What about that one then?
0: Not all that bad.

Chet Atkins i Mark Knopfler. To było ździebko historii z wąskiej dziedziny gitarowych duetów. No a teraz będzie współczesność. Pierwsza połowa 2008 roku i płyta Sonnego Landretha. Sonny Landreth to z południa Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Luizjany, wywodzący się fantastyczny gitarzysta, specjalizujący się zwłaszcza w grze na gitarze slide. Do tego komponuje, wodzi swoje zespoły, no i także śpiewa. Na ostatnim Crossroads Festival zorganizowanym przez Erika Claptona Sonny Landreth wystąpił i to wystąpił również z gospodarzem tego przedsięwzięcia, czyli z Sir Ericiem. To nie było ostatnie, jak się okazuje, spotkanie tych dwóch gigantów gitary, bo na płycie From the Rich, właśnie na albumie, który ukazał się w pierwszej połowie 2008 roku, zaistniał również EEC, bo to płyta Sonnego Landretha. I za chwileczkę dwa razy w kompozycjach Sonnego Landretha usłyszymy obu tych gitarzystów, Sonnego i Erika. Tytuły, służę bardzo, When I Still Have You i Storm of Worry. Sonny Landreth i Eric Clapton.

To byli Sonny Landreth z Ericiem Claptonem. Jak Państwo może zauważyli, wielu spośród tych artystów, którzy występowali na słynnym festiwalu Crossroads organizowanym przez Claptona, później jak gdyby chcąc zrewanżować się Ericowi za zaproszenie do udziału w tej imprezie, zapraszali jego samego do udziału w swoich sesjach nagraniowych. Tak było w latach poprzednich, tak jest i po tym festiwalu, który wydarzył się w 2007 roku. Steve Winwood. Steve zaprosił Erica Claptona do nagrania jednego numeru na płycie Nine Lives, tytuł tego utworu Dirty City. A my dołożymy jeszcze do tego kolejny duecik Winwood-Clapton, pochodzący z festiwalu Crossroads i to będzie słynne Crossroads.

Nie samym Claptonem Baobab żyje. Baobab kocha również innych gitarzystów. Od chociażby Duke'a Robillarda i Roniego Earla. Ci dwaj też nagrali w 2005 roku płytę zatytułowano Duke Meets Earl, czyli Książę spotyka hrabiego. No i na tym poziomie najwyższych sfer towarzyskich, gitarowych dokonali kilku bardzo przyjemnych realizacji. Dwie z nich za chwilę. Looking for Trouble i Two Bones and a Pick. Duke Robillard i Ronnie Earl.

Duke i Ronnie to moi ulubieni gitarzyści, a zresztą nie tylko moi, bo świadczy o tym chociażby fakt, że ich płyty w świecie bluesowym i w środowisku rozchodzą się znakomicie. Duke ma nieco łatwiej, bo on poza tym, że gra, to jeszcze jest bardzo stylowym wokalistą. No a jeśli chodzi o Ronniego Earla, to ten tylko swoją gitarą opowiada to, co czuje. Ronnie jest przede wszystkim poetą i lirykiem gitary, lirykiem bluesa, chociaż, co było słychać, przecież również w takich żywych shuffles bardzo sobie świetnie radzi. Chciałbym teraz zaprezentować dwa duety Ronniego Earla z mniej znanymi gitarzystami. Pierwszy to będzie kompozycja Eddie'ego Taylora Bad Boy, którą Ronnie Earl zagra wspólnie z Lutherem Guitar Junior Johnsonem, czarnoskórym weteranem bluesa. A drugie nagranie to Blues for Pee Wee z mało znanym, chociaż bardzo stylowym gitarzystą z Florydy, Willie Lomaxem. Dwa razy duety Ronniego Earla.

To były gitarowe duety Roniego Erla. No a teraz troszkę tak mi się porobiło, że z tych duetów przejdziemy w konfiguracje jeszcze bardziej skomplikowane, choć nadal bardzo gitarowe. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a konkretnie mówimy o Kalifornii, w tym rejonie pomiędzy San Francisco i LA, dzieje się wiele takich gitarowych blues rockowo czy około bluesowych historii, które z gitarą są ogromnie związane. Za większością z tych poczynań stoi niejaki Mike Varney, to jest producent, który współpracuje z wieloma kalifornijskimi blues rockowo nastawionymi gitarzystami, takimi jak chociażby Pat Travers czy Eric Gales, no ale także z tymi, którzy wydawałoby się są bardziej związani z hard rockiem czy wręcz z metalem, jak Michael Schenker czy Billy Sheehan. Otóż Mike Varney przyczynił się do powstania takich nieformalnych związków, towarzystw gitarowych i teraz chciałbym, żebyśmy się nimi zajęli. Zaczniemy od Los Angeles, czyli od nieformalnego już, jak mówię, zgromadzenia, które się nazywało LA Blues Authority. W 1992 roku ta formacja nagrała album zatytułowany LA Blues Authority i z tej płytki chciałbym teraz przypomnieć dwa nagrania. Rambling on My Mind Roberta Johnsona, w którym usłyszymy Kevina Russella, Jeffa Watsona i Tonego McAlpine. To wszystko są nazwiska, imiona i nazwiska i wszyscy ci trzej panowie to są gitarzyści. A drugie nagranie, You Don't Love Me, to będzie duet gitarowy Steve Lukather i Richie Kotzen. No to posłuchajmy, jak brzmi LA Blues Authority.

No to już wiemy, jak rzeźbią blues-rockowi gitarzyści w LA, a teraz zerknijmy, jak podobna rzeźba zakorzeniła się w San Francisco. Wspomniany już producent Mike Varney wspólnie z gitarzystą Kevinem Russellem wyprodukowali kiedyś, a było to już dobrych parę lat temu, w 1993 roku, dwie części albumu zatytułowanego San Francisco Blues Guitar Summit. Wzięło w tej zabawie udział prawie 10 gitarzystów, nie licząc basistów, klawiszowców i perkusistów. Materiału złożyło się na dwie płyty, a ja chciałbym teraz z tych właśnie albumików zaprezentować dwa bardzo pełne energii blues rockowe, gitarowe hiciorki. Kevin Russell, Craig Erickson i TJ Parker zagrają Roadhouse Stomp, a potem Chris Cobb, Dave Goodman i Garth Weber, King of the Hill. Panie i panowie, San Francisco Blues Guitar Summit.

Tak się rzeźbiło w San Francisco 15 lat temu. A teraz, bracia i siostry, zademonstrujemy, jak się rzeźbi gitarowo w naszej ojczyźnie, bo przecież polscy gitarzyści, nie gąski, też swój gitarowy język mają. Sporządziliśmy wspólnie z Leszkiem Cichońskim coś na kształt takiego Polish Guitar Summit na okoliczność bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Wyprodukowaliśmy płytkę zatytułowaną Hey Jimmy, polskie gitary grają Hendrixa. No i tutaj mnóstwo fantastycznych, rodzimych duetów, tercetów, a nawet i kwartetów gitarowych się pokazało. I teraz posłuchamy dwóch duecików. Marek Raduli z Krzysztofem Ścierańskim, Third Stone from the Sun, oraz Ryszard Sygitowicz z Jackiem Królikiem, Angel. Oto jak polskie gitary grają Hendrixa.

Na koniec tego wykładu o gitarowych dialogach kolejny, ale już tym razem naprawdę ostatni, dialożek. Leszek Cichoński z Markiem Radulim, a do tego głos Sebastiana Riddla. Wspólnie oni wykonają Thanks Jimmy, kompozycję Leszka Cichońskiego do tekstu Wojtka Staszewskiego. To też nagranie z płyty Polskie Gitary grają Hendrixa. Hey Jimmy!

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, nie zwlekając, zaprasza słuchaczki i słuchaczy na bluesową imprezę. Po angielsku Blues Bash. Taki tytuł nosi płyta Duke'a Robillarda i jego przyjaciół, która ukaże się w listopadzie 2020 roku. Znajdzie się na niej także nagranie zatytułowane Do You Mean It? Duke Robillard.

Już się cieszę na tę nową płytę Duke'a Robillarda i na całą tę bluesową imprezę, albo jak za moich czasów młodzieńczych mówiło się prywatkę, bluesowa prywatka Duke'a Robillarda. Myślę, że będzie nas cieszyć na zakończenie 2020 roku. A teraz artysta, który wystąpił już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa i żeby przypomnieć, kim on jest, nagranie sprzed 4 lat. Artysta nazywa się Steve Azar i ze swoimi The Kingsmen wykona teraz utwór zatytułowany Stop to Wandering My Way.

Steve Azar to muzyk, gitarzysta, wokalista, bandleader, także troszkę aktor, filantrop, jak sam mówi, golfista, który kojarzony jest głównie z takim postępowym nurtem muzyki country. No ale przecież ma w swoich dokonaniach fonograficznych wiele takich elementów, które wskazują na to, że nieobce mu są także bluesowe kontakty. Chociażby to, co wydarzyło się na jego poprzedniej płycie, kontakt z muzykami, którzy wcześniej grywali, a to z B.B. Kingiem, a to z Elvisem Presleyem, a to z innymi bluesowymi znakomitościami. No i teraz w 2020 roku ukazuje się album zatytułowany My Mississippi Reunion, na którym to albumie znalazł się także utwór zatytułowany Cold Water, w którym Steve Azar występuje razem z dobrze nam znany z występów w Polsce Cedriciem Burnsidem. Oto panowie Azar i Burnside w nagraniu Cold Water.

Pamiętamy wszyscy, no mówię wszyscy my tutaj wokół bielszego cienia bluesa zgromadzeni, Nuno Mendelisa, artystę bluesowego rodem z Brazylii, kontynuatorem tego cyklu brazylijsko-gitarowo-bluesowego jest w bielszym odcieniu bluesa Artur Menezes, który właśnie wydał swoją nową płytę i to już okazuje się jest chyba 6. płyta w jego katalogu zatytułowana Fading Away. Są tam nawiązania do innych bohaterów naszego cyklu, no bo jest też nagranie na przykład z Joe Bonamassą, ale ja bym chciał dzisiaj przedstawić własne nagrania, w których Menezes demonstruje sam swoją główną siłę, czyli swoją fantazję gitarową, która nawiązuje oczywiście do korzeni bluesa, ale także nie stroni od innych wpływów, a to troszkę funkowych, a to czasami też i trochę brazylijskich. Płyta Fading Away i z tego albumu dwa nagrania, Fighting for Your Love i Devil's Own. Artur Menezes.

W audycji Nowaliki spod Baobabu wspominałem już o niespodziewanej edycji kilkunastu nowych nagrań Lucindy Williams. To zbiór dedykowany Tomowi Pettiemu, zatytułowany Running Down a Dream, a tribute to Tom Petty. I nie jest to płyta w tym sensie, że nie jest to krążek, który można kupić w sklepie albo w internecie, tylko jest to zbiór nagrań wyłącznie cyfrowych, które Lucinda udostępniła także w formie wideoklipów klubom muzycznym w Stanach Zjednoczonych, które no, nie mogą w tej chwili gościć jej zespołu ze względu na covidowe obostrzenia. Lucinda postanowiła udostępnić nagranie swojego koncertu wraz ze swoim zespołem kilkunastu klubom amerykańskim, no a nam dała możliwość odsłuchania tych nagrań w formie cyfrowej z internetu. I oto za chwileczkę dwa nagrania z tego cyklu w pierwszym odcieniu bluesa zaistnieją. Down South i Southern Accents. Dwa razy Lucinda Williams kłaniająca się Tomowi Pettiemu.

Teraz sięgniemy do dosyć zamierzchłej przeszłości, czyli do lat 70. Zespół Electric Flag wystąpi po to, żeby przypomnieć, jak brzmi w pełni zremasterowana i odnowiona wersja nagrań z tego roku zespołu Electric Flag. Oto właśnie takie odświeżone i w związku z tym krystalicznie brzmiące nagranie Electric Flag zatytułowane My Baby Wants to Test Me.

works out that way. Właśnie minęło 50 lat od chwili, kiedy ukazał się album American Beauty. To jedna z najbardziej charakterystycznych i znanych płyt grupy Grateful Dead, ikony amerykańskiej muzyki lat 70. To oczywiście wydanie poszerzone o różne outtake'i i nagrania koncertowe, ale ja chciałbym dzisiaj po prostu przypomnieć jedno z pięknych nagrań lekko bluesujących z repertuaru Grateful Dead z tej właśnie płyty, a więc sprzed 50 lat. Oto Grateful Dead i Candyman.

Wśród pojawiających się nagrań z zamierzchłej przeszłości, które teraz ukazują się ponownie w różnych remasterach i odkurzonych wersjach, znalazłem także miłą antologię Lil Williego Johna, artysty, z którym łączą mnie bardzo sentymentalne wspomnienia, bowiem on właśnie skomponował jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, bluesów miłosnych, czyli Need Your Love So Bad, które później tak pięknie wykonywali Peter Green i Gary Moore. Posłuchamy dzisiaj tej kompozycji w autorskim wykonaniu Little Williego Johna, a do tego dorzucimy jeszcze dwa inne jego przeboje. No, przeboje z lat 50. To będą utwory All Around the World i Home at Last. Panie i panowie, Little Willie John.

I na koniec trzy bluesiki, bluesiki bardzo współcześnie wydane, choć zarejestrowane kilkanaście lat temu. Okazuje się, że sympatyczny i świetny zresztą harmonikarz Bob Corritore ma w swoim archiwum mnóstwo nagrań, które albo ukazały się kiedyś i bez większego rozgłosu popadły w zapomnienie, no albo wręcz nigdy jeszcze nie były publikowane i teraz ukazują się w takiej serii archiwalnej, wydawanej przez wytwórnię Wheatstone. I w ramach tej serii ukazał się album Traveling the Dirt Road, który w 2007 roku został wydany w formie nieco krótszej, no a teraz z dodatkami został wznowiony, odnowiony, no i jest nadzieja, że dzięki temu trafi do szerszej publiczności. Autorami muzyki są Dave Riley, gitarzysta i wokalista, i Bob Corritore, czyli wspomniany już harmonijkarz. To 12 nagrań, które nawiązują do najlepszej tradycji chicagowskiego bluesa, choć Dave Riley jest przecież z Mississippi. No ale te dwa strumienie muzyczne połączyły się kiedyś pięknie i one chyba tworzą taką prawdziwą, żywą tkankę współczesnego elektrycznego bluesa. Jak mówią niektórzy z fanów Bielszego Cienia Bluesa, to jest taki blues, w którym jest najwięcej bluesa. A więc Dave Riley i Bob Corritore w trzech nagraniach. Friends, Come Here Woman i na zakończenie Way Back Home, czyli Powrót do domu. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

nocą dbaj o miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną.

0: Siedzimy sobie tutaj przy tych mikrofonach w słoneczne popołudnie. Każdy ma inną kubkę płyt przed sobą i każdy by chciał coś o tym powiedzieć. Ponieważ twoja kubka jest kubką przeważającą, to proponuję, żebyś zaczął. A mówię te słowa do mojego przyjaciela Wojtusia.
1: No więc właśnie, chociaż przyznaję, że jestem zaskoczony, że mam kubkę przeważającą, ale witam serdecznie. Pierwsza płytka, do mnie Janek trochę ubiegł, bo zerknął na okładkę i mówi: o, tego nie nadawałem, bo mi się nie podobało. Ja chciałem powiedzieć, że wcześniejszy albumik tego Hoochie Coochie Men, gdzie John Lord jest pierwszoplanową postacią, podobał mi się i z wielką chęcią, jak zobaczyłem anons o wydaniu tej płyty, to ją złapałem nawet nie słuchając. Tym bardziej, że takie imponujące są tutaj zapowiedzi o gościnnych występach. Jest Jimmy Burns, jest Ian Gillan. No i sobie myślę, musi być dobre, skoro ci te staruchy znowu grają bluesoroko podobną muzykę. No i rzeczywiście rozczarowałem się trochę. Jakoś zabrakło tu ognia, może pośpiesznie to zrobili. A ty słuchałeś całej, czy po jakiejś próbce powiedziałeś, że nie?
0: Nie, no słuchałem całej, ale ja być może uprzedzony byłem od początku, bo generalnie wydaje mi się, że te powroty Brytyjczyków, którzy, kiedy myśmy byli młodzi w latach 60. i oni byli też młodzi i byli fajni, próbują teraz odgrzać to, to one są po prostu dla mnie mało strawne. I powiem ci, kiedy takie to moje wrażenie się tak naprawdę potwierdziło. Pewnie się zdziwisz, bo to było wtedy, kiedy był Chris Farlow w Polsce i kiedy grał koncerty, byliśmy na jednym z jego koncertów wspólnie. I sam koncert jest w porządku, bo wtedy widzę, że człowiek jest naprawdę jakoś zaangażowany w to, że tym żyje, że nawet go to bawi, ale wydaje mi się, że w studiu to oni nie potrafią tego samego ognia już siebie wykrzesać i lecą jakąś taką, no nie tyle sztampą, ile ja czuję, że to są już starsi panowie, którzy grają tak, jak ich nauczyło życie, czyli właściwie, profesjonalnie, ale no nie ma w tym żadnego drive'u. No,
1: rutyniarstwo no, raczej przeważa, myślisz?
0: No takie troszkę to jest niemieckie granie, powiedziałbym, że głównie sekcje są jakieś takie, które no nie dają mi poczucia tego, że ja się mogę z tym na tyle połączyć, żeby się gibać. No.
1: No dobrze, ja to wszystko rozumiem i może dlatego niektórzy z tych dziadków sięgają po wspomaganie w postaci na przykład młodego perkusisty czy jakiegoś tam basisty, który dodaje temu trochę ognia młodzieńczego. A druga sprawa, wiesz, że oni są panami w okolicach 60 i poza i może im lekarz nie pozwala już na wspomaganie, które dałoby tego ognia. Siedzą w tym studiu trzeźwi jak gwizdki, wspominają dawne lata i nie ma jeszcze tej publiczności, która działa często jak narkotyk na artystę. Więc tu bym się z tobą zgodził. Niemniej.
0: No, coś w tym jest, chociaż to też takiej prawidłowości nie ma, bo znam z naszych tutaj kręgów ojczystych artystów, którzy no, przestali spożywać, ale dzięki temu nabrali zupełnie niezwykłego takiego wiatraczka w tyłku.
1: To jest uniwersalna prawda.
0: A inny przykład, no to jest mój ukochany artysta Clapton Eric, który no, tak naprawdę odżył wtedy, kiedy na dobre zrzucił z siebie wszystkie nałogi, kiedy założył rodzinę i kiedy no, ma do czego wracać, ale to go uwolniło jednocześnie artystycznie. No, ta ostatnia płyta jego z J.J. Cale'em jest tego najlepszym, moim zdaniem, przykładem.
1: No, ja wiem, no, tak muszę tego Lorda obronić, bo to też mój kolega sprzed lat, jeszcze jak był Art Woodem. Przypomnę ci mądrość, nie wiem czy ona jest ludowa, ale bardzo mądra mądrość. Wyjątek potwierdza regułę. Skoro Eric sobie dał radę w ten sposób, to inni sobie nie dali. A utwór, którym szybko zamykam dyskusję, bo jestem na pozycji nie najlepszej, brzmi tytuł tego utworu Gotta Find Me Some Fire. John Lord, dziadek trochę, ale z piękną przeszłością, jego Hoochie Coochie Man.

0: Troszkę się dziwię, bo zapowiedziałeś jeden numer tych huci-kuci lordów, a tymczasem poszły dwa.
1: Skorzystałem z tego, że byłeś odwrócony przez chwilę i dorzuciłem jeszcze klasyczny kawałek Heart of Stone, który...
0: Bo się zapatrzyłem na naszą realizatorkę cudną.
1: A no widzisz. I to pomogło mi wrzucić, zresztą rozpoznałeś bez kłopotu ten numer. Nie upieram się i nie bronię tej płyty jako objawienia, ale czasem lubię posłuchać takiego grania jako muzyki, nie wiem, towarzyszącej i wspomnienia to budzi we mnie.
0: A przy okazji słuchałeś Jacka Bruce'a z Robinem Trauerem?
1: Tak, słuchałem.
0: To dla mnie już jest tak smutne i no tak niestety nieszczęśliwe i tak pozbawione jakiejś radości muzykowania. No, owszem, tam nie ma się do czego przyczepić. To są wszystko świetnie zagrane rzeczy, ale właśnie ta świetność jest niepoparta moim zdaniem jakimś dowodem, że oni to lubią.
1: Ale wiesz co, jak sobie słuchałem tego i przypomniałem lata świetności Creamów, to ten Jack Bruce, on nigdy nie był wesoły. Ale miał tych dwóch kolegów tak nieprawdopodobnie napędzających, że to wszystko się złożyło. To jest taki moment, jak mówią, znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie. I to zagrało. A potem Bruce nagrywał i nagrywał i nagrywał i była taka dobrze oceniona płyta Songs for a Tailor, na której były echa Creamów, ale to wszystko były echa. Czyli tak się musi dziać czasem.
0: No to teraz może coś weselszego zagrasz?
1: Wesołość we mnie budzi wszystko to, co Amerykanie w tej chwili wpakowali do worka Roots. Nie ma właściwie, ja przyznaję, że nie jestem zwolennikiem określenia korzenne granie, bo jestem z tego pokolenia, dla którego określenie korzenne to były zapachy sklepów z piernikami, ziołami i tak dalej. A korzenie amerykańskie to jest takie szukanie źródeł w mieszance kantrowo, rockowo, bluesowo, rytmicznej, rockabilly, wszystko tam jest.
0: No tak, ale to przepraszam, że przerwię. Tak. To wszystko gdzieś tak zmierza jednak w stronę uprawdopodobnienia tego, co powiedział Willie Dixon.
1: Że miał dziecko?
0: Nie, nie. Blues are the roots. Everything else is the fruits.
1: No dobrze, zgadza się. Niemniej teraz, ja mówię, odnoszę to do tego, co Amerykanie do tego pudełka z napisem Roots wkładają. Gdyby mieli słuchać się tego, co zacytowałeś, to byłby tam blues w różnych odmianach, prawda? Happy blues, jump blues, smutny blues.
0: Nie, tylko właśnie korzonki tylko. A blues później wypączkował w mnogości różnych innych gatunków.
1: Jeżeli zastosujemy to, to się okaże, że to, co dzisiaj jest roots, to jest anachronizm, to nie pasuje, bo to musiało być przed bluesem, a nie było. Więc to jest taka trochę zabieg dla uporządkowania dla tych, którzy chcą wszystko nazwać.
0: No ale nie przekonasz mnie na przykład, że w muzyce tych chłopców, których płytkę trzymasz w rączkach, nie ma właśnie owych bluesowych korzonków.
1: Ale oczywiście, że tak, tylko ich się nazywa, że grają korzenie. O rany, tu musielibyśmy napisać, to nie jest telewizja, zrobić drzewko. Chodzi o to, że Roots to ja lubię po prostu.
0: No to tu się zgadzamy. Tak samo jak nie bardzo nam się podobał Huchi Kuchi, tak Roots oba lubimy.
1: A tutaj przedstawiciele Roots noszą nazwę The Blazers i oni, no oni w ogóle są dziwne Roots, bo oni mają jeszcze tex-mexowe takie konotacje w tym, co robią. I właściwie trzeba powiedzieć, że często są porównywani z Los Lobos na przykład.
0: No tak, ale więcej w nich niewątpliwie rockabilly niż tak, w Los Lobos.
1: Tytuł płyty East Side Soul i to East Side to też jest symptomatyczne, bo wschodnia część Los Angeles, który wydaje się być miastem Hollywoodu, palm i limuzyn, ma bardzo, nazwijmy to, ryzykowne miejsca, do których nie należy się zapuszczać. A East Side to jest takie coś, takie latynosko groźne.
0: Daleko do wody mają.
1: Owszem. Niemniej muzyki tam dużo się można nasłuchać, a ci, którym się udało, tak jak Blazers, są szerzej znani. No i z tej płytki bym chciał Myślę, że
0: nawet... A to wiesz co, to od razu dwa zapuść, co, ja żebym później ja nie był zaskoczony, bo jak taki jestem zaskoczony, to nie wiem, gdzie ja jestem i nie trafiam zapytać, w drzwi czasami.
1: Jako gospodarza, czy nie mógłbym trzech, bo są krótkie dosyć.
0: Och, to już w ogóle będę tak rozkojarzony, że chyba już nie wrócę.
1: No, uważaj tylko, żeby nasza cud piękności realizatorka nie poszła z tobą w nieznane.
0: Nie, bo żona patrzy.
1: No, rozumiem. Trzy tytuły, jeśli uda mi się na małych literkach wypatrzeć. Pierwszy, Fun and Laughter. Chciałeś coś wesołego i szczęśliwego, to już sam tytuł to zapowiada. Potem będzie Before I Get Too Old. Znowu optymistyczny. Zanim się zestarzeje. To się do nas odnosi.
0: Ale to nigdy ten moment nie nastąpi. To jest tym najbardziej optymistyczny.
1: Ależ jak najbardziej. I wreszcie... No, to może być pesymistyczne, ale zależy jak to podejdzie. Let me go.
0: A idź sobie.
1: No właśnie, a ja nie pójdę, tylko posłucham, a potem zapowiem jeszcze coś innego.

0: Troszkę podejrzałem twoją kubkę i wprawdzie teraz już nie będzie Tex-Mex, ale coś mi się wydaje, że z hiszpańskości tośmy całkiem nie wyleźli jeszcze.
1: No więc właśnie, z tego dwuczłonowego określenia zachowajmy Mex, choćby dlatego, że ci państwo, których usłyszymy, pochodzą z Meksyku. Ale ich roots, że nawiążę, takie pound-down zrobię, korzenie są dość ciekawe, ponieważ w tej chwili oni stanowią duet gitarowy, pan i pani, młodzi państwo, ale zaczynali w meksykańskiej...
0: Znaczy w naszym wieku?
1: A nawet troszkę młodsi, ci powiem.
0: Czyli cudowne dzieci, cudowne, można powiedzieć.
1: Absolutnie. Wunderkidy. I chciałem powiedzieć, że oni zaczynali w meksykańskiej grupie metalowej. Co trochę może dziwić, bo metalowcy, wiadomo, mają pewien określony rodzaj estetyki oraz natężenia grania, ale ten metal w Meksyku nie przyniósł im wielkich laurów i w którymś momencie wyruszyli do Europy, a konkretnie do Anglii, we dwójkę. Tam grali, robili taki busking, czyli granie na ulicach. Rodrigo, bo to jest duet Rodrigo i Gabriela, Rodrigo opracowywał to razem z Gabrielą na gitarach akustycznych, ktoś ich usłyszał, komuś się spodobało, wystąpili w jednym klubie, w drugim, potem doszło do nagrania i to jest ich płyta, jeśli dobrze pamiętam, druga, studyjna, z której pewien...
0: Czy mam rozumieć, że ona nie została w macierzystym ich Meksyku wydana i zrealizowana,
1: nie,
0: tylko właśnie w rzeczonej Anglii.
1: Tak. Być może rykoszetem to wróci, a nawet powinno, bo to jest naprawdę świetny album. No ale na razie wiadomo, że oni już wyrobili sobie markę na wyspach.
0: Ale mówisz rykoszetem do Meksyku?
1: Do Meksyku, tak.
0: A wiesz co, że to mi się wydaje właśnie mało prawdopodobne, bo to jest troszkę tak jak z bluesem w Ameryce, że blues do czarnych w zasadzie nie wraca. On wraca...
1: Tak, ale oni nie grają bluesa.
0: No tak, tak, ale mówię, wiesz, o pewnym, o takim tym oryginale, który dla twórców tych oryginalnych już przestaje być atrakcyjny. I nie wiem, czy w Meksyku jest na to rynek po
1: nie
0: prostu.
1: Nie mam pojęcia, a może nawet jest konkurencja w postaci 400 tysięcy duetów gitarowych, bo tradycja tej akustycznej gitary przecież w Meksyku jest żywa.
0: I może dla nich to już nie jest nic atrakcyjnego.
1: Może to nie jest atrakcja, rzeczywiście. Dla mnie była, tym bardziej, że utwór, który zacząłem nadawać uporczywie w porannych audycjach w Trójce, wzbudził ogromną...
0: Pozdrawiamy zaprzyjaźnioną Trójkę.
1: Oczywiście. Ogromne zainteresowanie i aprobatę ogromną. Tym bardziej, że to była przeróbka klasyki absolutnej. Oni się ośmielili sięgnąć po Schody do Nieba, czyli Stairway to Heaven Zeppelinów. Zrobili to świetnie i może zanim usłyszymy coś więcej w wykonaniu, to proponuję w Radiu Baobab, to chyba będzie premiera.
0: No myślę, że tak, ale to na prośbę młodych słuchaczy.
1: A konkretnie jednego, który stoi niedaleko. Przyznam się, że to jest mój syn, który bardzo lubi tę wersję, tak jak i oryginał zresztą. Więc teraz Rodrigo i Gabriela, oto jak oni sobie poradzili z legendą.

0: Młody miał rację, no rzeczywiście to jest piękny numer. Troszkę to jest tak też myślę, że gdyby to był inny oryginał, to może byśmy się tak nie zachwycali, ale też jest tak, że można bardzo zepsuć piękny oryginał, a tym Rodrigom akurat się udało nic nie zepsuć, a jeszcze dodać własnego i zrobić z tego cacuszko.
1: To może wynikać z tego, że oni naprawdę umieją na tych gitarach grać, myślą prawidłowo, a dowód na to niech za chwilę zabrzmi, ponieważ nie chciałbym, aby słuchacze pozostali tylko z takim wrażeniem, że oto ktoś na gitarach zagrał fantastyczny, klasyczny kawałek rockowy, no i przypadkiem mu wyszło. Na tej płycie większość to są ich własne utwory, kawery są tylko dwa, Te schody do nieba i Orion Metaliki, który być może kiedyś tutaj zagości, ale teraz, żeby oddać szacunek ich własnej twórczości, chciałbym zaproponować świetny kawałek z tej płyty zatytułowany Satori. I on może dać pogląd na to, jak oni kombinują na własną rękę, bo może ten Led Zeppelin miał być taką lokomotywą, która pociągnie płytę, bo jest to rozpoznawalne. I nie będę już inżyniera Mamonia cytował, ale łatwiej to zahaczyć słuchacza takim znanym motywem. To co, Satori? Posłuchamy? Też premiera, bardzo się cieszę.
0: Zamieniam się we wsłuch.

0: No, pięknie było, ale tak coś mi się wydaje, że trzeba by wrócić do elektryczności.
1: No tak, ja wiem, że w Radiu Baobab wycieczka zbyt odległa od bluesa nie może trwać długo. To też mam tutaj zespół, który pewnie znasz. Jego nazwa Delta Moon. On jest dość ciekawy o tyle, właściwie jego najnowsza płyta powoduje tą ciekawość, którą przed chwilą wymieniłem, że ni stąd, ni zowąd skończyli z konsekwentnym wystawianiem na front kobiet, wokalistek, i ostatnia płyta, były nawet takie obawy, że będzie klapą, została nagrana z męskim śpiewakiem. Ale to jest wcześniejszy album, do tego jeszcze live, czyli na żywo. To jest na moje rozeznanie, może nie tak dobre jak twoje, ale to nie jest jakaś tam pierwsza liga, ale bardzo porządnie grają i czują tę muzykę. I ta płyta, o ile uda mi się dojrzeć datę, jest z 2003 roku, czyli jeszcze jest śpiewająca pani, a utwór, no, klasyka właściwie, bo Johnny'ego Wintera, Mean Town Blues. Ja korzystam z tego, że tu ograniczeń czasowych, co z tobą uzgodniłem wcześniej, nie ma takich rygorystycznych. Ja lubię czasem długasa przynieść. No i to ma ponad 10 minut. Wytrzymuje antena Baobaba.
0: Antena, mało że antena wytrzyma, ale słuchacze wytrzymują, bo wtedy, kiedy jest coś takiego jak żywe, prawdziwe, to słuchacz.

0: teraz czekam na twoją propozycję koncertową, ale tak jak ty zerkałeś na moje płyty, to ja zerknąłem na twoją i to jest artysta, którego bardzo lubię i który gra takiego blues rocka, jaki mi odpowiada.
1: I to jest też koncertowa płyta, na której Tab Benoit, bo o nim mowa, gra ze swoją Louisiana Slurue. Nine Train to Nashville to się nazywa, czy Nashville, jak kto woli.
0: No jak na południu jesteś, to Nashville musisz.
1: I to jest taka płyta, która przypomina mi przy zachowaniu wszelkich proporcji najlepsze momenty naszego rodzimego dżemu z Ryśkiem Riddlem. Tam są takie, takie emocje, taki klimat i taki puls, który podczas koncertów dżemu, a miałem doświadczenie z tymi koncertami wielokrotne, no dawały mi strasznego kopa, takiego no, w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dlatego z ogromną radością wracam do tej płytki, chociaż nowa wielokrotnie. I będzie dosyć długi utwór, nie tak długi jak twój, ale drugie miejsce niewątpliwie
0: no tak,
1: zajmę.
0: Ale ja już nagrodę mogę zatrzymać.
1: No tak, ale ja na pudło też się wdrapałem i z nagraniem zatytułowanym Stakolina, w którym obok Taba Benoit będą także Kim Wilson i Waylon Thibodeau.
0: No to takie bardzo dobre francuskie, mississippskie nazwisko, trzeba powiedzieć. A jak możesz wyjaśnić imię Tab? Czy to jest Tabeusz?
1: To ja, trzeba to przypisać temu, że ja skończyłem już 16 lat dosyć dawno i ja to kiedyś wiedziałem, ale...
0: Aha.
1: Ale jak gdzieś zajrzę do jakichś moich notatek,
0: dobrze,
1: samo nie wróci niestety, ale jak się za gumkę pociągnie, to tak jak to jojo tam. Klik w łeb i się otwiera. A na razie Tab Benoit, niezależnie od tego, co za tym tabem się kryje.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki z taką oto inicjalną refleksją, że za rzadko, myślę, w naszym cyklu spotykamy się z klasyką bluesa, z tą muzyką korzeni, która być może wydaje się dla wielu niezwiązanych z naszym gatunkiem czymś już bardzo antycznym, ale kiedy wraca się do tych nagrań, to okazuje się, że mają w sobie jeszcze wiele, wiele potencji skierowanej ku temu, żeby zbudować coś nowego. No więc dzisiaj zaczniemy od klasyki. Od klasyki, która wywodzi się z dokumentu filmowego zmajstrowanego w 1990 roku przez brazylijskiego dokumentalistę João Moreira Sallesa. Stworzył on film, który nosił tytuł Blues – Pain Created to Heal Pain, czyli blues to ból stworzony po to, żeby ból uleczyć. Ten film to rozmowa z kilkoma wybitnymi przedstawicielami oryginalnego amerykańskiego czarnego bluesa. Za chwilę więcej o tych nagraniach, a teraz posłuchajmy duetu braci Meyers, Louis and Dave, w ich własnej kompozycji zatytułowanej Listen to the Blues.
3: Hey man, showtime!

0: gonna put you in the mood. Yeah.
1: Listen to the Blues, Louis i Dave Meyers. Bardzo zasłużeni dla chicagowskiej sceny muzycznej, uważani za pionierów grupowego, zespołowego, bluesowego grania. To oni stworzyli zespół The Aces, w którym także stawiali swoje pierwsze kroki Junior Wells i słynny perkusista bluesowy Fred Below. To był początek lat 50. Ten brazylijski film dokumentalny, o którym mówiłem wcześniej, przepadł gdzieś w niebycie internetowym, a ostatnio trafiłem na soundtrack z tego filmu, czyli po prostu na zestaw kilkunastu nagrań, których to reżyser João Moreira Salles dokonał w końcu lat 80. w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. I są to miejsca bardzo sentymentalnie związane z estetyką bluesową. I nagranie braci Meyers zostało wykonane w domu Louisa Meyersa w Chicago, no ale pozostałe były realizowane w tych miejscach, w których dział się blues, ten prawdziwy, w latach 20., 30. i 40. Za chwilę przeniesiemy się do Leland w stanie Mississippi, bardzo historycznego miejsca, które uwiecznił na przykład Johnny Winter w jednym z swoich nagrań, bo spędził tam kilka lat. No a potem przeniesiemy się do równie historycznego i bardzo uwiecznianego w różnych klasycznych bluesach miejsca, czyli do Clarksdale, obie miejscowości w stanie Mississippi. Z Leland, Mississippi usłyszymy nagranie Dust My Broom w wykonaniu Jamesa Sona Thomasa, a z Clarksdale Catfish Blues. I tutaj zagra i zaśpiewa Big Jack Johnson.

Po tej dawce źródłowej klasyki przejdźmy do współczesności, do nowości wręcz, ale to jest nowość, która tak mocno osadzona jest w tej klasyce i w tej przeszłości. To chyba jest dobry moment, żeby po tych staruszkach teraz posłuchać czegoś bardzo aktualnego. Ruthie Foster, świetna wokalistka, znana nam z występów podczas festiwalu Rava Blues, wiosną 2020 roku dostarczyła swoim fanom nową koncertową płytę. Płyta nosi tytuł Live at the Paramount i została zrealizowana we współpracy ze znakomitymi aranżerami Johnem Bisleyem i Johnem Millsem. Na tej płycie Ruthie przypomina o swojej fascynacji wielkimi wokalistami z przeszłości, to niekoniecznie tymi ściśle związanymi z bluesem, jak chociażby z Sinatrą czy Ella Fitzgerald. I chciałbym teraz w takim kontrapunkcie do nagrań klasyków bluesa zaprezentować coś, co z tą klasyką jest związane organicznie. A więc Ruthie Foster w dwóch nagraniach z albumu Live at the Paramount. Woke up this morning i Joy Comes Back.

Ruthie Foster zasygnalizowała swoją płytę koncertową, a płytę studyjną sygnalizuje Whitney Shay.

Stand Up, tytułowe nagranie z albumu Whitney Shy, który to album ukazał się wiosną 2020 roku. Whitney Shy gościła już w moich audycjach wielokrotnie. Zachwalałem jej pełną feministycznych przesłań płytę A Woman Rules the World w niedalekiej przeszłości. No a teraz wygląda na to, że może Whitney Shy podbić świat ze względu chociażby na to, że płyta ukazuje się na znanej i szanowanej wytwórni Roof Records. Whitney Shy pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, San Diego. Tutaj też była wielokrotnie nagradzana za swoje nagrania i sceniczne realizacje. Ta płyta jest wspólnym dziełem, bo sporo tu jej własnych kompozycji, ale także dołożył się do tego znany producent i saksofonista Cass Kazanow. Kazanow specjalizuje się w aranżacjach sekcji dętych, stąd nic dziwnego, że płyta Stand Up jest nasączona mocnymi akcentami instrumentów dęt. Z albumu Stand Up Whitney Shy jeszcze w dwóch nagraniach: Equal Ground i Tell the Truth.

Myślę, że ta płyta spowoduje, że organizatorzy festiwali europejskich, także naszych, letnich, polskich, zainteresują się Whitney Shea, bo jej sceniczny wizerunek i energia emanująca z jej występów może z pewnością stanowić ogromną atrakcję każdej bluesowej i nie tylko zresztą bluesowej imprezy. Whitney Shea, album Stand Up. A teraz nagranie z gatunku kulinarnych. Gdybym chciał przetłumaczyć dosłownie Catfish Cake, to brzmiałoby to dosyć dziwacznie, czyli ciastko z suma. Sum to jest taka duża ryba z dużym pyskiem, zazwyczaj dosyć tłusta. Natomiast jeśli chodzi o oryginalny pomysł na taki tytuł, to usprawiedliwia ten pomysł fakt, że wykonawca pochodzi z Australii, a australijskim popularnym daniem jest właśnie catfish cake, czyli sum w panierce.

0: instead of raise.
1: Catfish Cake to tytuł albumu Roba Tonioniego, a Rob Tonioni to dobry znajomy bywalców polskich festiwali bluesowych i w ogóle takich imprez, na których gra się żywą gitarową muzykę. Zazwyczaj zresztą podczas tych polskich występów towarzyszy Robowi Tonioniemu zespół Łukasza Gorczycy. No więc skoro Rob Tonioni lubi nasz kraj, to my też lubimy Roba i staramy się go wspomagać i wspierać w różnych jego dokonaniach fonograficznych, nawet jeżeli nie są one związane z polską kuchnią. Catfish Cake, czyli ów sum w panierce, to tytuł albumu, a piosenka, którą usłyszeliśmy, nosi tytuł New Set of Rays. Rob Tonioni ma też taką dobrą cechę, że się muzycznie nie zmienia, że gra te swoje ostre blues-rockowe riffy. No i tak też jest na tej płycie. Z albumu Catfish Cake Rob Tonioni w jeszcze jednym ostrym gitarowym numerze Captain Magic.

Uspokójmy teraz organizm zmotywowany energią Robatonianiego i oddajmy się ciepłemu powiewowi z południa.

Czuję się, że to są dźwięki z południa, Del Sur po hiszpańsku. To jest też tytuł nowego albumu Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. To nagranie jest też duetem gitarowym Javiera Vargasa oraz znakomitości gitary flamenco Juana Ignacio Gomez Gorjona, zwanego także Chicuelo. Javier Vargas to świetny gitarzysta, ale ma to nieszczęście, że przed nim równie świetnym, a może nawet i troszkę lepszym gitarzystą w świadomości fanów zaistniał Carlos Santana. Dodatkowo jeszcze Javier Vargas ma tę lekką niedomogę, że podobnie zresztą jak Santana, że w zasadzie nie śpiewa. Więc angażuje sobie różnych wokalistów i jeśli o mnie chodzi, to nie zawsze są wybory najlepsze. Nie twierdzę, że płyta Del Sur jest słabą płytą, bo bardzo przyjemnie się tego słucha. Gitara Vargasa pięknie śpiewa. To wszystko jest bardzo starannie poaranżowane i dobrze technicznie zgrane. No tylko, że nie ma w tym ognia, a można by się tego z południa spodziewać. Z płyty Vargas Blues Band Del Sur, czyli z południa, jeszcze jedno nagranie o hiszpańskim winie. Spanish Wine.

Kończę to wydanie pierwszego odcinka Bluesa kolejnym nagraniem z południa, no bo przecież Floryda leży na południu Stanów Zjednoczonych, a właśnie z Florydy wywodzi się grupa Bridget Kelly Band. Jakżeż odmienna jednak, choć w tej samej temperaturze tworzona, to muzyczna estetyka. Proszę posłuchać Bridget Kelly Band w nagraniu Find My Way Back Home. Co zresztą ja też czynię, czyli pomalutku zbieram się do domku. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa witam radośnie, Jan Chojnacki. Radośnie, choć muszę przyznać, że to wydanie bielszego odcienia bluesa rodziło się w jakichś strasznych męczarniach. Jak już wielokrotnie Państwu mówiłem, staram się, kiedy przygotowuję te audycje, wybrać jakiś temat przewodni, wokół którego mógłbym owijać swoją rączą gawędę, no i przede wszystkim prezentować jakieś ładne numery. Korci mnie tak zawsze, żeby po prostu zgasić światło, czy też po prostu zamknąć oczy i zrzucić się na te moje półki i szuflady z płytami, wyciągnąć 10 tak spod dużego palca i zobaczyć, co to z tego wyniknie. No, ale potem sobie myślę, no nie, panie Janku, to jest jednak jakaś zdrada by była. No, oczekuję sam od siebie troszkę więcej inwencji. No i za każdym razem później się męczę, żeby te inwencje uruchomić. I tym razem padło na taką inwencję, która zrodziła się z tego, że jakiś niedawny czas temu przygotowywałem inną audycję dla innego radia, w której jednym z bohaterów był Ainsley Dunbar, znakomity perkusista, który tak naprawdę dotarł do mnie po raz pierwszy za pośrednictwem współpracy z Johnem Mayallem. No to pomyślałem sobie, może by tak prześledzić innych perkusistów, którzy grywali z Johnem Mayallem i zaprezentować ich nagrania albo solowe, albo z innymi wykonawcami i może będzie to ciekawe i rozmaite. No, czy to będzie ciekawe i rozmaite, to za chwileczkę Państwo się przekonają, a ja wziąłem się za tych perkusistów i oczywiście jako pierwszego muszę zaprezentować Huey Flinta. A Huey Flint działał z Mayallem od samego początku i w różnych konfiguracjach chyba około 5 lat ta współpraca się układała raz lepiej, raz gorzej. No ale kiedy już na dobre rozstał się z The Blues Breakers Johna Mayalla, to na początku lat 70. skojarzył się z innym, no, bardzo ważnym dla brytyjskiego bluesa muzykiem, czyli z Tomem McGuinnessem i założyli wspólnie zespół o nazwie McGuinness Flint. Miał ten zespół jeden z przebój, no taki, który był gdzieś na listach przebojów brytyjskich. Nie był to ten właśnie przebój za bardzo bluesowym utworem, jak zresztą cały repertuar McGuinness Flint. No ale skoro już mówimy o Huey Flincie, to posłuchajmy jednego z wczesnych nagrań formacji McGuinness Flint. Chociaż w tytule utworu jest blues, no to blues z niego taki sobie. Malt and Barley Blues, McGuinness Flint.

W latach 70. Flint szukał sobie miejsca w różnych raczej nieznanych formacjach, no ale w końcu dopadł do swojego, czyli do The Blues Band, do tej formacji, która trwa do dzisiaj, a w której on bębnił przez kilka pierwszych lat istnienia tego zespołu. Przypomnijmy sobie zatem dwa nagrania z jednego z pierwszych albumów grupy The Blues Band, który nazywał się Official Blues Band Bootleg, a będą to utwory zatytułowane Come On In i Flatwood Sam.

Nie wiem, czy zachowam szczególną chronologię, jeśli chodzi o perkusistów, których Mail angażował i często dosyć szybko zwalniał. No tak po prostu chcę przedstawić kilku z nich, zarówno z tego czasu, kiedy tworzył się brytyjski bluesowy boom, jak i z ich późniejszych dokonań. I padło teraz na Micka Fleetwooda. Taką najprostszą drogą byłoby zaprezentowanie jakichś nagrań Micka Fleetwooda z grupy Fleetwood Mac, no ale pomyślałem sobie, że to by było za łatwe i za oczywiste. No więc zabrałem się za jego solową działalność i już w XXI wieku zespołem, który nazwał wdzięcznie The Mick Fleetwood Blues Band, nagrał album, była to płyta koncertowa. Tam główną rolę pełnił jego przyjaciel, gitarzysta Rick Vito. I z tego właśnie albumu, który nosi tytuł Blue Again, zaczerpnąłem Fleetwood Boogie.

Okazuje się, że w ramach swoich solowych przedsięwzięć Mick Fleetwood niekoniecznie koncentrował się na około bluesowych projektach. W 2020 roku wymyślił coś, co nazwał Mick Fleetwood's Dadaism. Okładka tego, na którą warto zerknąć, no, jest unaocznieniem pomysłu. Jest to nawiązanie do estetyki dadaistycznej. Jak to przełożyć na muzykę? No, tutaj nie jestem pewien, czy o to chodziło twórcom dadaizmu, ale Mick Fleetwood jest przekonany, że właśnie tak, że o to chodzi. Mick Fleetwood jest tutaj nie tylko perkusistą, nie tylko nadaje rytm, ale także jest narratorem. No, nie jest to rap, jest to raczej coś w rodzaju melodeklamacji, czy też może nawet takiej namiętnej dosyć narracji, w której głównym hasłem są słowa God is nowhere. Choć w swoim opisie do tego przedsięwzięcia Mick Fleetwood sugeruje troszkę inną wymowę tego hasła. God is now here, czyli Bóg jest właśnie tu. No, posłuchajmy, co z tego dadaistycznego wyznania powstało. Oto Mick Fleetwood's Dadaism w nagraniu These Strange Times.

look at my heart.

Teraz na chwilkę cofnijmy się jeszcze do głębokich lat 60., kiedy to muzycy Fleetwood Mac wspomagali także w nagraniach i koncertach artystów niezwiązanych z grupą Fleetwood Mac bezpośrednio. Oto nagranie Micka Fleetwooda ze świetną wokalistką Joanne Kelly, przedwcześnie porwaną z tego świata przez bezwzględną chorobę, która pozostawiła po sobie kilkadziesiąt świetnych bluesowych nagrań. Oto Joanne Kelly w towarzystwie swojego brata Dave'a Kelly'ego, Danny'ego Kirwana z grupy Fleetwood Mac, no i Micka Fleetwooda w nagraniu Baby, What You Want. A zaraz potem usłyszymy nagranie zatytułowane Put a Record On, w którym to Joanne Kelly towarzyszy już inny perkusista, wcześniej związany z Johnem Mayelem.

I to nagranie Joan Kelly będzie zarazem łącznikiem do omówienia działalności innego perkusisty, który współpracował z Johnem Mayallem, mianowicie chodzi o Keitha Hartleya, który po odejściu z Blues Breakers założył własną formację The Keitha Hartley Band, z którą zrealizował kilka płyt, zresztą muszę powiedzieć bardzo udanych. To były dosyć rozbudowane formacje, bo angażował do nagrań Keitha Hartley także dosyć znaczącą sekcję dętą. Z albumu Half Breed, wydanego w 1969 roku, Keitha

O kolejnym perkusiście, współpracowniku Johna Mayera, czyli o Johnny Heismanie, wielokrotnie już wspominaliśmy w pierwszym odcieniu bluesa, w różnych konfiguracjach, a w tym przypadku chciałbym zaprezentować coś, co wykracza nieco, jak sądzę, stylistycznie poza takie ścisłe ramy, które zakreśliliśmy sobie w tej audycji, bo będzie to nagranie, które filmuje eksperymentator jazzowy Niemiec Wolfgang Dauner. W drugim dziesięcioleciu bieżącego stulecia Wolfgang Dauner sformował zespół o nazwie etc. Z nim grało kilku znakomitych niemieckich jazzmenów, no a w tym przypadku jeszcze wzbogacił brzmienie zespołu etc. o gitarę Larry'ego Coryella i właśnie perkusję Johna Heismana. W ich wykonaniu usłyszymy utwór pod tajemniczym, krótkim tytułem In.

Perkusista, z którym współpracował John Mayall podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce na początku lat 80., to Soko Richardson. Na początku lat 70. współpracował z Ike'em Turnerem i współuczestniczył w nagraniach formacji Ike and Tina Turner. Mówi się, że Soko Richardson jest odpowiedzialny za aranżację pierwszego wykonania Proud Mary. No, może się tak mówi, ja do końca nie jestem o tym przekonany, ale niewątpliwie w kilkunastu nagraniach duetu Ike'a i Tiny uczestniczył i oto dwa z nich z 1974 roku. Early in the Morning i Sweet Road Island Red. Ike and Tina Turner, a bębni Soko Richardson.

Po kilkuletniej współpracy Soko Richardson odszedł z formacji Johna Mayera i wtedy skumał się na kilka lat, na dwie płyty i kilka tras z Albertem Collinsem. I właśnie z tego czasu pochodzi utwór zatytułowany Blues for Gabe, który jest wspólnym dziełem, jeśli chodzi o kompozytorską stronę, Alberta Collinsa i Soko Richardsona. I będzie to zarazem ostatnie nagranie w tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. A w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa zapraszam słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów na koncert, na wirtualny koncert Martyny Jakubowicz. Będziemy się przemieszczać w czasie i w przestrzeni, ale gwarantuję, że będą to nagrania, które rzadko kiedy objawiają się na jakichkolwiek antenach, czy to radiowych, czy internetowych, bo pochodzą one z archiwów, skrzętnie przeze mnie przechowywanych i tylko rzadko udostępnianych. Będę troszkę konferansjerem. Od czasu do czasu będę wchodził, by umieścić konkretne nagranie w czasie i w przestrzeni, ale będę też prowadzić Państwa przez niektóre meandry tego właśnie wirtualnego koncertu sama Martyna. Zaczniemy od 2011 roku, kiedy to na scenie w parku w Suwałkach podczas Suwałki Blues Festival Martyna Jakubowicz wykonała Na jednej skacze nodze.

Cofnijmy się teraz głęboko w przeszłość. No, głęboko jak głęboko. Kariera Martyny Jakubowicz już wtedy była w rozkwicie. A mówię o 1989 roku, kiedy to Martyna wraz z zespołem wystąpiła na festiwalu w Jarocinie. Będzie to absolutnie niezwykłe wykonanie. W domach z betonu nie ma wolnej miłości, bo usłyszą Państwo w pewnym momencie włączającego się do realizacji tego utworu Ryszarda Riddla. Jarocin 1989.

Fragmentów następnego koncertu słuchali Państwo już parokrotnie w pierwszym odcieniu Bluesa i w Radiu Baobab, ale pomyślałem sobie, że nagrania z tego właśnie czasu i z tego momentu są tak atrakcyjne, że kolejny fragmencik z całą pewnością wszystkich nas bardzo pięknie ukołysze, bo też ukazał się potem ten koncert na albumie Kołysz mnie. To był 2 marca 1992 roku, Teatr Rozrywki w Chorzowie. Z tego właśnie koncertu usłyszymy teraz dwa nagrania: Młode wino oraz Chodź i usiądź obok mnie.

Martyna Jakubowicz, a wraz z nią Rafał Rękosiewicz, Jerzy Piotrowski, Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Mateusz Pospieszalski, Aleksander Korecki i Wojciech Waglewski. Martyna Jakubowicz.

0: dobrym duchem i poniekąd współorganizatorem tego koncertu, z Teatru Rozrywki w Chorzowie, był Janusz Kosa-Kosiński, nieoceniony promotor różnych świetnych przedsięwzięć muzycznych z ramienia Trójki i z ramienia Telewizji Polskiej. Janusz odszedł od nas nagle i niespodziewanie w 2008 roku i w niedługi czas po jego śmierci postanowiłem wspólnie z Trójkową Redakcją Muzyczną zorganizować koncert, w którym jego przyjaciele zagrali specjalnie dla niego. Koncert dla Kosy 4 września 2008 roku. Wzięła w nim udział także Martyna Jakubowicz.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym koncercie. Grają dla Państwa Jasiu Gałak, skrzypce kahon. Paweł Mikosz, gitara basowa. I Łukasz Matuszyk, akordeon.

Bardzo dziękujemy, Łukasz Matusyk. Bardzo dziękujemy. Ostatnia piosenka, bardzo itchingowa, trójkowa, która nosi tytuł Kołysanka dla misiaków.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Martyna Jakubowicz.
2: W tym samym 2008 roku Martyna wystąpiła w tym samym miejscu, ale z nieco innym repertuarem i w nieco innym składzie. 26 października 2008 roku. Martyna Jakubowicz poprowadzi Państwa przez następne 30 minut.
0: Piosenka następna nosi tytuł I żeby ziemia zadrżała.

Piosenka następna jest o takim muzyku, z którym kiedyś grałam, który się nazywa Rafał Rękosiewicz. Jest bardzo świetnym hamondzistą i kiedyś tak spędzaliśmy właśnie popołudnie w Wiśle nad rzeką Wisłą. A właściwie rzeczką Wisłą.

0: Bardzo dziękujemy. Łukasz Matuszyk na akordeonie.
1: Pozwolimy sobie zagrać jeszcze jedną piosenkę Tatka Nalepy, bo gramy taki projekt, powiedzmy sobie, bluesowy. Tak bardzo powiedzmy sobie. I to jest piosenka, do której też mam bardzo duży sentyment i nosi ona tytuł Rzeka Dzieciństwa.

0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Podziękowania dla wszystkich muzyków. Dla Marcina Pospieszalskiego, który pomagał nam w aranżacjach, uczył i wspierał. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo.
1: A my podziękujmy dziewczynce Martynce za to, że nas wspiera w naszej szarej codzienności swoją pomarańczową barwnością. Martyna Jakubowicz.
2: To był wirtualny koncert Martyny Jakubowicz, w którym przypomnieliśmy w pierwszym odcieniu bluesa jej nagrania live na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
3: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

Zapytają Państwo może, dlaczego tę edycję Nowalijek spod Baobabu rozpocząłem od nagrania, które jest bardzo, bardzo wiekowe, bo ma dokładnie 50 lat. To znaczy 50 lat temu właśnie ukazała się płyta, z której pochodzi Move Over, Janis Joplin, no a płyta to słynna Pearl. Okoliczności skłoniły mnie do tego, żeby właśnie dzisiaj wrócić do płyty Pearl. Okoliczności wynikające z tego, że nowalijki na początku stycznia każdego roku są nowalijkami albo nieistniejącymi, albo już tak bardzo należącymi do kategorii wynalazki trzeciej klasy, że nie chciałbym nimi nudzić. Więc pomyślałem sobie, że skoro ta audycja jest emitowana na początku stycznia 2021 roku, to może spróbujmy zerknąć wstecz i przypomnieć sobie, jakie premiery płytowe miały miejsce dokładnie 50 lat temu. I otóż 11 stycznia 1971 roku ukazała się druga i ostatnia już niestety płyta Janis Joplin zatytułowana Pearl. To miało być marzenie życia, jeśli chodzi o realizację, bo po raz pierwszy udało się w studiu po pierwsze zgromadzić dużo lepszych muzyków niż ci, którzy towarzyszyli poprzednio. Janis, czyli mówię tu o Full Tilt Boogie Band, no a poza tym za produkcję tej płyty zabrał się nie byle kto, bo Paul Rothchild, ten sam, który produkował płyty grupy The Doors. I to było spełnienie marzeń Janis Joplin. No niestety, tak jak pewnie większość słuchaczek i słuchaczy wie, w trakcie nagrywania tej płyty Janis Joplin odeszła ze świata żywych. No i ukazała się ona już kilka miesięcy po jej śmierci. Nagranie Move Over otwierało tę płytę, no a jeszcze tak dla przypomnienia i dla dopełnienia wrażeń z odsłuchu po 50 latach dwa nagrania z albumu Pearl. Cry Baby i Me and Bobby McGee. Janis Joplin.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2020 roku, 23 grudnia, obiegła świat informacja, że umarł Leslie West, gitarzysta, wokalista, przede wszystkim znany z nagrań i koncertów z grupą Mountain. Wspomnijmy więc Leslie'ego Westa przy okazji powrotów do płyt sprzed 50 lat, bo właśnie w styczniu 1971 roku ukazał się drugi album grupy Mountain, zatytułowany Nantucket Slavery. Przypomnę teraz, że w tym czasie grupa Mountain to był kwartet składający się właśnie z Leslie'ego Westa, który grał na gitarze i śpiewał, na basie, także na różnych innych instrumentach i z głosem towarzyszącym występował Felix Pappalardi, na instrumentach przyciskanych, głównie na organach, Steve Knight, no i Corky Lane to był perkusista. W tym właśnie składzie powstała płyta Nantucket Slavery. I dzisiaj przypomnimy sobie dwa nagrania z tego albumu: The Great Train Robbery i tytułowe Nantucket Slavery. Zespół Mountain, rok 1971.

Przypomnę, że w nowalikach spod Baobabu, które ukazują się w styczniu 2021 roku, wspominamy nowaliki sprzed 50 lat, czyli takie płyty, które właśnie w styczniu 1971 roku ukazały się na rynku. Booker T. and the MGs. Wówczas ukazała się ich płyta zatytułowana Melting Pot. Okazało się też, że była to ostatnia płyta zrealizowana w tym pierwszym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Booker T and the MGs. No i także był to album, który po raz pierwszy zawierał utwory bardziej rozbudowane, o nieco wzbogaconym improwizatorsko charakterze. Z tego albumu wybrałem tytułowe Melting Pot. Oto Booker T and the MGs z roku 1971.

Nadal obracamy się w kręgu dźwięków ze stycznia 1971 roku. Wtedy też ukazał się pierwszy album świetnego amerykańskiego zespołu Little Feat. Tytuł albumu Little Feat. Grupa Little Feat występowała wówczas i nagrywała w składzie Lowell George, który grał na gitarze, tej najważniejszej, a także śpiewał. Grał także na harmonijce ustnej. Bill Payne grał na instrumentach klawiszowych, także czasami śpiewał. Roy Estrada to był basista i Richard Hayward perkusista. W nagraniu pierwszej płyty Little Feat uczestniczyli inni znakomici muzycy, jak chociażby Russ Titelman, który towarzyszył podstawowemu kwartetowi na perkusjonaliach, a także Ry Cooder, którego slide gitara została uwieczniona na dwóch nagraniach. 44 Blues i How Many More Years, taka wiązanka dwóch tradycyjnych bluesów Chestera Burnetta. I właśnie to nagranie za chwileczkę przypomnimy, a także jeszcze drugi utwór, tym razem autorstwa Billa Payne'a, Snakes on Everything. Oto Little Feat ze swojej debiutanckiej płyty z 1971 roku.

styczeń 1971 roku, konkretnie był to dzień 16 stycznia, przyniósł debiut płytowy w postaci dużej płyty długogrającej grupy ZZ Top. Płyta ta funkcjonuje w świecie fonografii jako ZZ Top's First Album. To chyba absolutny wyjątek w świecie tej muzyki, którą zajmujemy się w Radiu Baobab. Mówię o fenomenie ZZ Top, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa zespół w tym swoim podstawowym składzie nadal istnieje. I są to nadal Billy Gibbons, grający na gitarze i śpiewający, Dusty Hill, gitarzysta, także troszkę klawiszowiec, no i oczywiście wokalista, oraz Frank Beard, który gra na perkusji. To trio nadal funkcjonuje w obiegu i fani ciągle wyczekują na ich koncerty i nowe nagrania. A teraz przypomnijmy sobie, jak to się wszystko zaczęło. Styczeń 1971 roku. Oto dwa nagrania z ich pierwszego albumu. Brown Sugar i Just Got Back from Babies. ZZ Top.

0: I na koniec tej prezentacji nowalijek sprzed pół wieku zostawiłem sobie jedną z moich ulubionych płyt z tego czasu, a mianowicie album zatytułowany Hooker and Heat, czyli podwójna wówczas edycja dwóch płyt winylowych firmowanych przez Johna Lee Hookera i grupę Canned Heat. Podobnie jak w przypadku albumu Pearl, ta płyta była naznaczona tragicznym odejściem jednego z muzyków grupy Canned Heat, który nie doczekał już edycji, a mówię o Alanie Wilsonie, harmonijkarzu i także kompozytorze niektórych nagrań grupy Canned Heat. Ale oczywiście główną postacią tej sesji nagraniowej pozostawał John Lee Hooker. I dlatego jemu też dedykuję dwa nagrania wywodzące się z albumu Hooker and Heat. Bad Lap and Go i to słynne, ponad 11-minutowe Boogie Children No. 2. Bracia i siostry, John Lee Hooker i Canned Heat.
1: Stand by. You got it.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hello everybody, mówi Jan Chojnacki, oczywiście przez Radio Baobab. Tym razem wcielę się w moje alter ego, postawię się w roli patrona. Jak Państwo pewnie pamiętają, namawiam patronki i patronów, żeby przysyłali mi propozycje swoich nagrań, czy też wręcz całych audycji. No a teraz napisałem do samego siebie. Panie Janku, panie Janie, niech pan zaprezentuje taki zestaw nagrań, który trochę ukaże reszcie świata pana prawdziwe upodobania muzyczne, bo może jest pan jakimś dziwolągiem. Zorganizował pan Radio Baobab, jest w nim wiodącą audycją Bielszy odcień bluesa, no a pan być może słucha na przykład wyłącznie chórów cerkiewnych albo muzyki średniowiecza. No więc postanowiłem obnażyć się nieco i pokazać moją muzyczną, tajemną duszę, która, no, jak sądzę, będzie jednak bardzo organicznie związana z hasłem Bielszy odcień bluesa. Postanowiłem pójść takim oto tropem. Mam kilku, czy może kilkunastu wykonawców i wykonawczyń zespołów, które nie są może specjalnie jakoś znane i słynne na całym świecie, ale we mnie zawsze wzbudzają zainteresowanie i kiedykolwiek pojawi się coś nowego z ich dorobku fonograficznego, to staram się to natychmiast posiąść, no a potem dzielić się też tym, co posiadłem, z bliźnimi. I to będzie taka ósemka artystek i artystów, które wzbudzają we mnie właśnie te uczucia. Jako pierwszego chciałbym przedstawić Adama Hooda. Zapytają Państwo, któż to jest Adam Hood? No, szczerze powiem, że ja do końca też nie bardzo wiem, kim on jest, bo nawet nie znam jego precyzyjnej daty urodzenia. Wiem tylko tyle, że urodził się w Alabamie, no i że jako dziecko, a potem młody człowiek nasiąkał tamtymi dźwiękami. I potem, kiedy dorósł już do takiej idei, że sam chce być artystą, wykonawcą, no to tą właśnie estetyką dzieli się teraz ze swoimi słuchaczkami i słuchaczami. Adam Hood dotarł do moich uszu w zasadzie nie tak bardzo jakoś dawno, bo gdzieś tam na początku drugiej dekady bieżącego stulecia, czym mnie zachwycił. W zasadzie ujął mnie, bym powiedział, taką jakąś swobodą, luzem i, no, i czymś, co zbliżyło go w mojej wyobraźni do muzyki na przykład J.J. Cale'a. A J.J. Cale pociąga za sobą różne miłe skojarzenia. No więc skoro Adam Hood tak właśnie jakoś mi się skojarzył, to posłuchajmy teraz nagrania, które naprowadziło mnie na jego trop, które nosi tytuł Business with Jesus. Pochodzi ono z albumu Bad Days Better z 2020 roku, a w 2023 roku Adam Hood zrobił coś trochę dziwnego. Mianowicie wrócił do swojej płyty sprzed 15 lat i postanowił powtórzyć ją w całości, tyle tylko, że w trochę współcześniejszych warunkach studyjnych, no i coś tam pewnie też poprzearanżowywał, pododawał, podejmował. W każdym razie powstała w ten sposób nowa wersja płyty Different Grooves i z tego właśnie albumu Adam Hood zaprezentuje 22 Days Too Long.

Z tym artystą już chyba parokrotnie zapoznawałem moje grono odbiorcze. Nazywa się Drew Holcomb. Zazwyczaj nagrywa i występuje ze swoim zespołem, który nazywa się The Neighbors. I poruszył mnie swoją piękną piosenką zatytułowaną Yellow Rose of Santa Fe w 2017 roku. Jakoś wtedy, kiedy po raz pierwszy ona do mnie dotarła, byłem w świetnym nastroju, była piękna pogoda. Ta piosenka również jest bardzo pogodna i kołysząca i tak utkwiła mi jakoś i w sercu, i w sentymencie, i w rozumie, że od tego czasu zacząłem śledzić uważnie karierę Drew Holcomba. No i w 2023 roku jesienią ukazał się kolejny jego twór fonograficzny. To jest taka epka, cztery nagrania, z których wybrałem jedno zatytułowane Find Your People. Oto mój faworyt Drew Holcomb and the Neighbors.

Grace Potter. Grace Potter w 2023 roku skończyła 40 i z tej okazji ukazała się jej płyta zatytułowana Mother Road. No ale oczywiście z Grace Potter miałem do czynienia dużo wcześniej, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze firmowała nagrania formacji Grace Potter and the Nocturnals. Grace Potter czerpie z różnych źródeł muzycznych, ale o tym, że jest blisko tego pnia najważniejszego naszej ukochanej muzyki, świadczy chociażby fakt, że wzięła udział w 2014 roku w takiej zbiorowej akcji na cześć Mavis Staples i wystąpiła na koncercie, w którym wzięli udział artyści z różnych półek, wszyscy kłaniający się w pas właśnie pani Mavis. W trakcie tego koncertu Grace Potter wykonała piękny utwór Billa Withersa zatytułowany Grandma's Hands i to będzie pierwsze jej nagranie, a do tego dołączę bardzo taki, powiedziałbym, rock bluesowy czy blues rockowy numer zatytułowany Good Time, który pochodzi właśnie z owej wydanej w 2023 roku płyty Mother Road. A to Grace Potter w dwóch nagraniach, Grandma's Hands i Good Time.

Na ślad Brothers Osborne trafiłem, no w sumie też dosyć niedawno, bo gdzieś tam w okolicach 2018 roku, i wtedy zachwyciła mnie taka myśl, która zachwyca mnie od czasu do czasu, że coś, co jest kwalifikowane do gatunku muzyki country, może poruszyć moje bluesowe serduszko na równi z różnymi nutami i melodiami z tego właśnie mojego tradycyjnego pnia. No i taka właśnie jest muzyka Brothers Osborne. To są rzeczywiście bracia. TJ i John Osborne, urodzeni starszy John w 82, młodszy TJ w 84. I to są dżentelmeni, którzy oczywiście z rozbudowanym tłem muzycznym grają takie country, które ja mogę śmiało powiedzieć lubię, może nawet kocham i popieram. A żeby udowodnić to, co mówię, dwa nagrania. To z 2018 roku, które naprowadziło mnie na ślad ich muzyki. Nosi ono tytuł Shoot Me Straight z albumu Port St. Joe. No i to już bardziej współczesne, rok 2023. Album, który nosi tytuł po prostu Brothers Osborne i utwór New Bad Habit. Brothers Osborne.

0: new bad habit.
1: Ta pani już wielokrotnie wystąpiła w audycjach Radia Baobab i w Pierwszym Odcieniu Bluesa. To Alison Russell. Jej muzyka towarzyszy mi już od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy usłyszałem album formacji Birds of Chicago. I tam znalazł się utwór skomponowany przez Alison Russell i przez nią wykonywany, nosi on tytuł Sugar Dumpling. No to jest po prostu bardzo ładna piosenka, ona niekoniecznie musi być kwalifikowana do mainstreamu bluesowego, bo też nie jest to ta sytuacja, ale widocznie taka jest moja wewnętrzna potrzeba i mój wewnętrzny odbiorniczek, że tego rodzaju melodia, głos, aranżacja działają na moją wyobraźnię. No więc od tego czasu zacząłem śledzić losy Alison Russell, no i jak Państwo może mieli okazję posłyszeć, parokrotnie wracałem w różnych moich audycjach do jej nowości i do jej nagrań z towarzyszeniem innych artystów. Jesienią 2023 roku ukazał się album Alison Russell zatytułowany The Returner. No i z tej właśnie płytki za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy. No a wcześniej owo śliczne Sugar Dumpling. Alison Russell.

Kanadyjczyk Harry Manx, no około 70 dżentelmen, ma w swoim dorobku kilkanaście płyt, ale to, co jest najistotniejsze w jego przekazie, to udana moim zdaniem próba skojarzenia tradycji muzyki okołobluesowej z tradycją muzyki hinduskiej. Bowiem we wszystkich znanych mi produkcja Harry'ego Manxa właśnie takie połączenie, taki amalgamat hindu i bluesa daje o sobie znać. W 2002 roku po raz pierwszy usłyszałem Harry'ego Manxa w jego interpretacji hendriksowskiej kompozycji Foxy Lady. Ją usłyszymy jako pierwszą, a następnie coś współczesnego, już po 20 latach od chwili, kiedy poznałem dźwiękowo Harry'ego Manxa, rok 2023, album Way Out East i z tej płytki True to Yourself. Oto Harry Manx w stylistyce, którą sam nazwał Mystic Sippy.

Nazwisko Mulder to jest dosyć istotna część amerykańskiej muzyki drugiej połowy ubiegłego stulecia, bo i Maria Mulder, i Jeff Mulder to są postaci, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się amerykańskiej muzyki folk bluesowej właśnie w tym czasie. Maria i Jeff byli małżeństwem i owocem tego małżeństwa jest pani Jenny Mulder, urodzona w 1965 roku. Nigdy nie osiągnęła, jak sądzę, takiego statusu jak jej rodzice, ale też dysponuje miłym, powiedziałbym takim, dziewczęcym głosikiem i udało jej się zrealizować kilka płyt, a zwłaszcza tę jedną, która nosiła tytuł po prostu Jenny Mulder, ukazała się w 1993 roku i w trakcie prac nad tą płytą towarzyszyli Jenny w studiu różni znakomici muzycy. Na tym albumie znalazł się też utwór, który sama skomponowała, noszący tytuł No Substitute. Proszę posłuchać, kto towarzyszy Jenny Mulder w tym nagraniu. Na saksofonie altowym David Sanborn, na akustycznej gitarze slide Jeff Mulder, na elektrycznej gitarze slide Warren Haynes, na organach Hammonda B3 Chuck Lavelle, na basie Nathan East i na perkusji John Robinson. Przyznają Państwo, że imponująca to jest gromada. Przypomnę, to było w 1993 roku. Po 30 latach, w 2023 roku, ukazał się album firmowany wspólnie przez Jenny Mulder i Teddy'ego Thompsona, zatytułowany Once More. I to Once More oznacza, że interpretują oni różne sławne numery z przeszłości, z kręgu muzyki country. Wybrałem z tego zestawu Golden Ring. Oto Jenny Mulder z 1993 roku i 30 lat później.

Tajniłem troszkę tajniki mojego muzycznego sentymentu i zamknę tę odsłonę prezentacją dwóch nagrań Old Crow Medicine Show. W nomenklaturze amerykańskiej to jest Americana String Band. No, a do tego możemy dorzucić jeszcze Old Time Folk i Alternative Country. Czyli wszystko to, co leżało u źródeł współczesnej amerykańskiej muzyki, a ja bym dorzucił jeszcze, że nie stronią od bluesa. O czym za chwilę też Państwa przekonam, bo w 2006 roku na albumie Big Iron World Old Crow Medicine Show nagrali kilka numerów bezpośrednio nawiązujących do bluesowych tradycji, jak chociażby i ten numer, czyli Down Home Girl, który kiedyś też tak wspaniale w początkach swojej kariery interpretowali członkowie grupy The Rolling Stones. A to drugie współczesne nagranie z 2023 roku to kolejny dowód tego, że Old Crow Medicine Show są bliscy bielszemu odcieniowi bluesa, bo będzie to ich wspólne nagranie z Mavis Staples. One Drop. Jedna kropelka. I tymi właśnie dwoma nagraniami Old Crow Medicine Show kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Witam w bielszym odcieniu bluesa i troszkę tak może nawet powiedziałbym refleksyjnie. Ta refleksja wynika przede wszystkim z poczucia przemijania czasu, ale to przemijanie czasu też czasami okazuje się być ożywcze. I stąd ta właśnie refleksja, że blues to jest coś bardzo statecznego i jak niektórzy twierdzą odchodzącego w przeszłość, to jednak jak się dobrze przyjrzeć, a wymaga to także kontaktu z tym, co się dzieje na świecie, to się okazuje, że bluesa jest wokół nas bardzo dużo. Mówię oczywiście o nagraniach, przedsięwzięciach artystycznych, a nie o tych bluesach, które ogarniają nas w związku z różnymi niemiłymi przeżyciami. Przełom sierpnia i września nagle okazał mi się być bardzo owocnym w różne nowe nagrania, które napływają z różnych stron świata i właśnie takimi nagraniami chciałbym się w tej audycji podzielić z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Tedeschi Trucks Band i ich niezwykłe przedsięwzięcie w postaci czterech płyt składających się na całość zatytułowaną I Am The Moon to jest przedsięwzięcie absolutnie niezwykłe, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest kolejny sposób na to, żeby od fanów wyciągnąć dodatkową gotówkę, bo przecież można było z tym wydawnictwem poczekać i wydać jednorazowo na przykład na dwóch płytach kompaktowych czy też czterech płytach winylowych. Ale dzięki temu pomysłowi niewątpliwie ta cała akcja nabrała dodatkowego rozpędu promocyjnego. W końcu sierpnia ukazał się ostatni, czwarty egzemplarz

tej serii, zatytułowany Farewell, czyli Pożegnanie. I właśnie z tej płytki wybrałem utwór zatytułowany Where Are My Friends. Tutaj głównym wokalistą jest Mike Mattison, zresztą podobno pomysłodawca całej serii i tej tematyki. Susan Tedeschi objawia się tylko delikatnie w chórkach, no ale drugi współkompozytor tego nagrania, czyli Derek Trax, daje kolejny popis swojej maestrii gitarowej. Where are my friends?

Najnowszy, chyba czwarty już album Marcusa Kinga, zatytułowany Young Blood, stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko blues fanów, ale także tych, którzy żyją na co dzień bardziej rockowym słuchaniem. No a to, jak sądzę, za przyczyną Dana Auerbacha, czyli producenta płyty Marcusa Kinga. Wpływ tego producenta na ten właśnie album jest bezdyskusyjny. Nawet momentami zastanawiam się, czy nie jest tutaj więcej duszy Auerbacha niż samej duszy Marcusa Kinga. Mówię to na podstawie żywego kontaktu z tym artystą, bo pamiętam jego występ na Rawie Blues i wtedy wydał mi się nieco bardziej swojski, taki autentyczny. No a tutaj Dan Auerbach wtłoczył go i nie wartościuje tego w nieco nowatorskie szlaki. Z albumu Young Blood Marcusa Kinga posłuchamy utworu zatytułowanego Blues Worse Than I Ever Had.

Dla uważnego blues fana Kanada jawi się w ostatnich latach jako niezwykłe źródło dostarczające takiemu fanowi nowych wrażeń. Wśród tych nowych wrażeń jest zespół Baywater Call. To dosyć rozbudowana formacja, ale zawdzięcza ona swój trzon i swoją oryginalność zapewne dwojgu artystom, czyli gitarzyście i kompozytorowi Dave'owi Barnesowi i także współkompozytorce i wokalistce Megan Parnell. Sądzę jednak, że tak naprawdę to głos Megan, jej niezwykły dynamizm, ale także i piękne brzmienie tego jej urządzenia do śpiewania powoduje, że Baywater Call jest czymś bardzo atrakcyjnym, nie tylko na kanadyjskiej bluesowej niwie, no ale także kiedy trafi do uszu takiego fana jak ja, gdzieś tam hen-hen właśnie na mazowieckiej wsi, no to też się okazuje, że Baywater Call to jest coś. A skoro to jest coś, to proszę teraz posłuchać z płyty zatytułowanej Remain, właśnie takiej, która ukazała się pod koniec lata 2022 roku, utwór Lover Down Slow.

No ważne też dla blues fana, żeby nie zamykać się w kręgu tych artystów, których już znamy i cenimy, bo wiadomo, że twórczość właśnie takich artystów jest nam najbliższa. No ale pewne poszukiwania na marginesach, na pograniczach też mogą dostarczać bardzo przyjemnych doznań. I to jest przypadek mojego kontaktu z wykonawcą, który ukrywa się pod takim oto hasłem: Orphan John and the Abandoned. Ów Orphan John to naprawdę John English, wokalista i kompozytor, który stoi na czele zespołu The Abandoned. Urodzony w Kalifornii, ale obecnie od dłuższego czasu rezyduje w Kansas, w Wichita, no i tam właśnie ze swoimi kolegami z grupy Abandoned prowadzi działalność, nagrywa, no i to jest też to miejsce, które, w którym zyskuje sobie szerszą popularność. Ale myślę, że właśnie dzięki Radiu Baobab, dzięki audycji Bielszy Odcień Bluesa i jak sądzę dzięki aplauzowi słuchaczek i słuchaczy, być może Orphan John zyska szersze grono zwolenników, bo też jest to artysta godny uwagi. A żeby tę uwagę Państwa skoncentrować, to teraz zapraszam do wysłuchania utworu zatytułowanego Tight Dress, którym Orphan John otwiera swój album zatytułowany Over the Pain.

Wiodąca obok firmy Alligator chicagowska wytwórnia Delmark od czasu do czasu proponuje fanom bluesa coś nowego w postaci nie dużej płyty, ale singla, które zazwyczaj awizuje coś, co przekształci się w jakiś czas potem w duży album. Także trzyma w przypadku Mada Morganfielda, czyli syna, najstarszego syna Madego Watersa, który od prawie 30 już lat próbuje stanąć samodzielnie wobec szczęścia w nieszczęściu, jakim jest bycie synem kogoś bardzo sławnego. Mad podkreśla we wszystkich swoich wypowiedziach, że nie chce naśladować ojca, choć nie ukrywa też, że korzysta w sposób prawie nieograniczony z twórczości tatusia, ale od czasu do czasu sam też jest autorem swojego repertuaru. I to jest pewnie też sygnał, że taka może być kolejna duża płyta Mada Morganfielda. Na razie jest singiel zatytułowany Blues in My Shoes. To jest bardzo autobiograficzne tekstowo dzieło, zresztą chyba zgodne z tym, co wiemy o historii Mada Morganfielda, bo zanim został wykonawcą bluesowym, pracował jako kierowca i uczestniczył w życiu tej części Chicago, która niespecjalnie wiązała się z jakimś dostatnim życiem. O tym zresztą opowiada właśnie Mad Morganfield w tym nagraniu. Blues in My Shoes.

Corky Ziegel to jeden z najbardziej oryginalnych wykonawców naszej bluesowej czy około bluesowej muzyki. Kiedyś przed laty, kiedy rozpoczynał z zespołem Ziegel Schwall, to było po prostu dosyć tradycyjne elektryczne bluesowe granie, w którym on spełniał rolę wiodącego harmonikarza i współautora części repertuaru. No ale kiedy się usamodzielnił, okazało się, że jego zainteresowania wykraczają bardzo daleko poza bluesowe korzenie. Wielokrotnie już prezentowałem w Radiu Baobab jego przedsięwzięcia związane z muzyką klasyczną. To były przede wszystkim jego nagrania z kwartetem smyczkowym, które nosiły piętno z jednej strony bluesowego zaśpiewu jego harmonijki, no a z drugiej strony klasycznego brzmienia kwartetu smyczkowego. Właśnie na przełomie sierpnia i września 2022 roku ukazał się album zatytułowany More Different Voices, czyli kontynuacja jak gdyby poprzedniej płyty wydanej kilka lat temu. Na tym albumie Ziegel sięga nie tylko po rozwiązania brzmień klasycznych, ale także sięga do muzyki świata, a także do muzyki swoich korzeni. Oto przykład tego właśnie poszukiwania. Corky Ziegel, jego kwartet smyczkowy i w roli wokalisty kantor Paweł Reutmann, ukraiński śpiewak religijny, którzy wspólnie wykonają utwór zatytułowany Hine Matov. To, co jest niezwykłe w instrumentacji tego utworu, to jest połączenie bluesowo brzmiącej harmonijki ustnej z klasycznym brzmieniem kwartetu smyczkowego i z tym głęboko przejmującym religijnym zaśpiewem kantora żydowskiego. Nie potrafię przetłumaczyć tytułu Hine Matov, ale w opisie do tego utworu Ziegel napisał, że to jest pieśń o tym, jak wspaniale może oddziaływać na nasze współistnienie, braterstwo i jedność między ludźmi.

W tych poszukiwaniach nowości z końca lata 2022 roku dotarłem także do kilku ciekawostek z Australii, która także wzorem Kanady poniekąd jest ciągle źródłem pewnych bardzo przyjemnych zaskoczeń. Chociaż to nagranie już nie powinno być takim zaskoczeniem, ze względu chociażby na to, że to jest jedna z bardzo znanych i wielokrotnie interpretowanych przez różne style muzyczne kompozycji Lionela Hamptona Riding on the LNN. Tym razem wysłuchamy tego utworu w interpretacji Four Day Riders. A Four Day Riders to najstarszy australijski zespół bluesowy, który istnieje prawie w niezmienionym składzie od 1967 roku. Także szmat czasu. No i też dowód na to, że blues konserwuje, bo brzmi to wszystko bardzo przyzwoicie, świadcząc o dobrej kondycji wykonawców. Four Day Riders.

Kolejny wykonawca australijski to zespół Datura 4, na czele którego od wielu, wielu lat stoi Dom Mariani. Jest dostarczycielem repertuaru zespołu, no i takim apostołem australijskiego twardego, elektrycznego boogie. Tak też się rzecz ma na płycie z 2022 roku, albumie noszącym tytuł Neanderthal Jam, z którego wybrałem utwór zatytułowany Going Back to Huntsville. Oto Dom Mariani i jego Datura 4.

kolejną wykonawczynią mam lekki kłopot, bo nie bardzo wiem, czy prawidłowo potrafię wymówić jej nazwisko. Imię Patty dosyć proste, ale później jest coś, co można odczytać literalnie jako tuite. No i tutaj mam problem, czy to jest tight, czy tweet, czy tuite. Pozostanę przy wersji Patty Tweet. To jest niemłoda już specjalnie wokalistka, która ma za sobą wiele lat grania i nagrywania w gronie swoich przyjaciół. Dysponuje moim zdaniem świetnym głosem, takim, który nadaje dobry sygnał odbiorcom, że to jest osoba, która, jak to się mówi, czuje bluesa. Album zatytułowany Hard Case of the Blues przynosi kilka interesujących nagrań, takich właśnie niby no, prostych i naturalnych, ale może z tego wynika ich dobra wibracja. No więc Patty Tweet i utwór zatytułowany Nothing But Trouble.

na tej antenie, że moje proste rozumienie muzyki dyktuje także to, że jestem fanem zespołu Status Quo. Znaczna część oceniających współczesną muzykę twierdzi, że Status Quo grają jeden i ten sam numer w kółko i to już od prawie 60 lat. Ale robią to w sposób bardzo odpowiadający mojemu odbiorniczkowi muzycznemu i wybaczam zespołowi Status Quo właśnie tę jednostajność. Ta jednostajność też została podkreślona w takim pomnikowym wydawnictwie, czyli w dwupłytowym albumie, który zawiera największe przeboje grupy Status Quo, ale z tym, że są to największe przeboje nagrane ponownie. Niektóre z nich nabrały nieco więcej energii, inne brzmią może i mniej atrakcyjnie niż oryginał, no ale to jest Status Quo, a jeżeli ktoś jest fanem tego zespołu, to myślę, że powinien się z tym materiałem zapoznać. Jednym z największych przebojów Status Quo jest utwór Caroline. No i to jest właśnie wersja z 2022 roku.

Grupa Status Quo nadal koncertuje, nie tylko nagrywa, a w trasie po Wielkiej Brytanii towarzyszył temu zespołowi jako artysta supportujący Lawrence Jones. Młody dosyć gitarzysta brytyjski, który przez znawców brytyjskiego rynku uważany jest za jednego z następców Erika Claptona. Ja nie dopatruję się tutaj specjalnych związków z muzyką Claptona, poza tym, że Lawrence Jones ma świetnie opanowaną technikę, nie najgorzej śpiewa, ale do maestrii bluesowego kołysania Claptona jeszcze bardzo mu daleko. Z albumu zatytułowanego Destination Unknown, pan Lawrence Jones we własnej kompozycji Anywhere With Me.

Na koniec tego przekładańca, jakim jest to wydanie pierwszego odcienia bluesa, jeszcze raz coś absolutnie nowego, z czym nie miałem dotychczas do czynienia, chociaż artysta Brendan Christopher Fitzpatrick, występujący pod pseudonimem The B. Christopher, trafiał zapewne do moich uszu i uszu wielu ze słuchaczek i słuchaczy, bo to jest przede wszystkim muzyk studyjny, który czasami nawet nie jest wymieniany w składach zespołów towarzyszących różnym słynnym wykonawcom. No, ale od czasu do czasu Brendan, czyli The B. Christopher, nagrywa własne płyty i okazuje się, że to są bardzo przyzwoite realizacje. Również dlatego, że w tych nagraniach towarzyszą mu inni słynni muzycy drugiego planu, czyli muzycy sesyjni. W tym na przykład nagraniu Brendanowi, który gra na gitarze i śpiewa, towarzyszy Jerry Portnoy, jeden z najbardziej znanych harmonikarzy amerykańskich. I nagraniem The B. Christopher Band, zatytułowanym All Twisted Up, kończę już to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: If we give you the boogie, can you handle it? Okay.

0: na pierwszej płycie Beatlesów ten utwór otwierający płytę na pierwszej stronie ma 2 minuty z kawałkiem, a ten przed chwilą wersja 6.
1: No taka jest wersja rozdęta, taka napompowana czasowo, ale za to uszło z niej całe to powietrze, które powodowało, że ta wersja oryginalna była tak naładowana.
0: Porywająca, dynamiczna, tak.
1: Ilekroć jeszcze sobie ją zapuszczam teraz, to zawsze mam te ciarki po grzbiecie. Mówię to jeszcze z tym większym żalem, że wykonał ten utwór Stan Webb, którego w sumie bardzo cenię, z którym miałem okazję dwukrotnie się spotkać. I wiesz co, ja myślę, że to był ten Stan Webb, który przestał pić. Bo to jest smutne, ale prawdziwe, że zetknąłem się z tym niejednokrotnie, że artysta, który nagle zrzuca z siebie nałóg, staje się troszkę mniej...
0: No szukaj słówek, szukaj.
1: Jest bardziej zapatrzony w siebie.
0: Jest bardziej... A jak się napije, to gdzie jest zapatrzony?
1: To przestaje być sobą. I być może, że prawdziwa natura Stana Webba jest właśnie taka bardziej jakaś rozlazła, zrelaksowana. Pamiętam, jak byłem po raz pierwszy, jak go spotkałem, to było w hipodromie w Londynie. Zaprezentowano mi człowieka, który ściskając mi dłoń, ledwo trzymał się na nogach i myślałem, że się przewróci. A jak wszedł na estradę i uderzył w pierwsze akordy, no to natychmiast się okazało, że jest sztywny, że trzyma czas, trzyma rytm i to wszystko jakoś grało. A potem, kiedy go po raz drugi spotkałem...
0: Czyli wtedy jeszcze używał.
1: Tak. Kiedy go spotkałem w Polsce na Rawie Blues w Katowicach, był ponurym, niezadowolonym z życia, bez kontaktu, starym człowiekiem, który, jak można było domniemywać, wchodzi na scenę tylko dlatego, że mu kazali, albo tylko dlatego, że ma zarobić parę złotych.
0: Okropnych rzeczy naopowiadałeś i to takich niepedagogicznych. Natomiast celem przyniesienia tej płyty było zaprezentowanie Beatlesowskich utworów w wersjach bluesowych i muszę powiedzieć, że nie powiódł się ten mój plan, ponieważ ani ta płyta, ani inna, którą też znasz pewnie, taka bluesowa przeróbka białego albumu, to nie są wielkie osiągnięcia. Natomiast Stanowa, podobnie jak ty, lubię i może dlatego, może dajmy mu jeszcze wykonać krótszy, co prawda, ale Beatlesowski utwór, no, też nie będzie wersja dynamiczna, ale no, żeby wejść w nastrój tych Beatlesowskich, nie tyle przeróbek, co wykonań ich kompozycji przez różnych znanych artystów. Może tak, co?
1: No spróbujmy, chociaż wiele sobie po stanie i jego Beatlesowym stanie nie obiecuję.
0: No ja też nie, ale skoro już nagrał, no to proszę bardzo, She Loves You.

0: No, i tak jak nas bluesman nas troszkę rozstroił, tak widzę, że trzymasz w rączce płytę nie bluesową, ale wręcz country westernową, którą też znam, lubię. I tutaj z żalem muszę przyznać, że ci artyści w tych lepiej kapeluszach i cekinach lepiej sobie poradzili niż brytyjscy bluesmeni.
1: Ja szukam jeszcze przyczyny. Generalnie trzeba, mówiąc o Beatlesach, bo być może słucha tego również część osób, które w ogóle nie było ich na świecie wtedy, że Beatlesi robili coś niezwykłego w kontekście dzisiejszego rynku muzycznego, bo oni bawili się stylami. Oni potrafili na jednej płycie zmieścić kawałek w stylu country, bluesowy, pop, rock and roll, swingowy, diabli wiedzą co. Wszystko to się mieszało. Oni dzisiaj być może poczytani byli za niepoważnych facetów, którzy nie trzymają się obranej drogi. I dlatego po ich numery sięgali ludzie zewsząd. Tyle, że okazuje się, że ci bluesmeni najmniej jakoś mogli tutaj ciekawych rzeczy przedstawić i ta płyta kantrowa daje więcej radości. Ja jeszcze po to przyniosłem, dodam, że chciałbym obalić takie przekonanie wśród szczególnie młodszych słuchaczy, że jedyną dobrą przeróbką Beatlesowską było to, co zrobił Joe Cocker dawno temu i reszty się nie zna.
0: To jeszcze mówili, że to dlatego mu się udało, bo przecież Ringo nie umie śpiewać, więc skoro wziął się ktoś za to, kto już potrafi, no to wyszło z tego coś fajnego.
1: To wyszło. A teraz zobaczymy, co wyszło z różnych utworów, które były pomyślane nie jako country.
0: Nie mów, co to będzie, niech to będzie niespodzianka, bo to przyjemnie czasami taki szyfr sobie próbować rozwiązać.
1: No to bardzo proszę, trzy niespodzianki.

0: Powiesz, co to było?
1: No powiem, chociaż z przyjemnością zamknąłem oczy, nie wiedząc, w jakiej kolejności zaprezentujesz te nagrania. I z przyjemnością je sobie sam rozszyfrowywałem. Więc tak, to po pierwsze była Tanya Tucker, która zaśpiewała Something George'a Harrisona. Potem coś chyba... Mogli to pisać nawet pod kątem tego właśnie wykonawcy Lennon i McCartney, bo Darling dla Huey Lewisa, wymarzone wręcz.
0: Fantastycznie wyszło, tak.
1: No i potem coś bardzo takiego kameralnego i nastrojowego, All My Loving, Susie Boggess i Chet Atkins.
0: To tak, bo z południowo mówisz tak. Bardzo. On jest sam chodzącą historią muzyki tutaj i wykonali utwór All My Loving, który pamiętam kiedyś na początku Beatlesowskiej drogi był analizowany przez angielskich specjalistów również pod kątem solówki gitarowej, którą tam Harrison zagrał i oni się zachwycali, że ten młody człowiek tak ładnie przebiera paluszkami na gitarze. No więc to All My Loving to też weszło do, jak cała masa ich piosenek, do kanonu klasyki. I teraz przechodzę bardzo wdzięcznym ruchem do płyty, która wydaje mi się przedstawi, pewnie znasz tę wersję, albo przynajmniej większość z nich, jeszcze jedną twarz beatlesowskiej muzyki, że się tak poetycko wyrażę.
1: No tak, bo już byliśmy wśród brytyjskich bluesmenów, tak. Byliśmy wśród amerykańskich kantrowców and westernowców i teraz zostaniemy w Ameryce, ale udamy się w stronę czegoś, co wiąże się z takimi hasłami, powiedzmy jak Stax, jak Tamla,
0: Atlantic,
1: tak, no, czyli czarne rytmy, lekko soulowate.
0: Ale też z lekką szczyptą jazzu w paru przypadkach. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy teren, pokazujący, jak fantastycznie te liverpoolskie pomysły muzyczne pasują do tego, co robili artyści spod znaku, no powiedzmy, z grubsza soulu może.
1: A właśnie widzisz, no tutaj, ja nie wiem, czy to o to chodzi, że to do nich pasuje, a może oni po prostu mają innego rodzaju wyobraźnię, innego rodzaju plastyczność i elastyczność w podchodzeniu do oryginału i w przeciwieństwie do takiego skostniałego troszkę Stana Weba, który wie, że tam trzeba te 12 taktów i umie to ładnie zagrać na gitarze, to oni dają tutaj siebie, ale z pełnym szacunkiem dla tego, co Lennon, McCartney, czy tam jeszcze od czasu do czasu Harrison zaprezentowali.
0: To wszystko bardzo ładnie i naukowo powiedziałeś, ale ja bym dodał do tego, kiedyś w naszej rozmowie przed mikrofonem użyłeś słowa, które mi zapadło w pamięć, trudnego i wielosylabowego, katalizator. Ja myślę, że ci ludzie z Ameryki potraktowali Beatlesów jako katalizator, ponieważ w tej muzyce, którą oni tworzyli, szczególnie Lennon i McCartney, po prostu była melodia. A ci soulowcy lubili melodię. I stąd, no za chwilę będą dowody na to, jak to się układa, jakby dla nich pisane to było.
1: Słuchaj, mój katalizatorze, wydaje mi się, że innymi wyrazami powiedziałeś to, co ja bardzo zawile 4,5 minuty temu próbowałem.
0: No tak, ale jak ja ładnie to powiedziałem.
1: Powiedzieć.
0: To teraz nie będziemy też podawać tytułów. Niech ci, którzy mają ochotę, rozpoznawywają to.

0: Podobało się?
1: No podobało się i można powiedzieć, że słowo ciałem się stało, bo wszystko to, o czym ja zawilę, ty prościej i w sumie o tym samym mówiliśmy, się sprawdziło. To znaczy to, że ci artyści spod znaku, ogólnie rzecz biorąc, czarnej muzyki, potrafią z tymi beatlesowskimi numerami o wiele sobie lepiej poradzić.
0: Jeszcze
1: niż...
0: dodam jedno, zobacz Janku, że w przeciwieństwie do Stana Weba, żadna z tych wersji nie była rozciąganiem, przepraszam za wrażenie, ciągnięciem flaka, tylko one wszystkie miały 2 minutki po prostu z kawałkiem.
1: Prawie tak jak oryginały. A te oryginały to Day Tripper, który tym razem wykonał Otis Redding, potem Here, There and Everywhere Carmen McRae, And I Love Her Esther Phillips i...
0: Moja znajoma. Była,
1: Esther, tak?
0: Nie
1: ma,
0: tak.
1: No i ta chyba najsłynniejsza z tych czterech wersji oryginałów beatlesowskich, Eleanor Rigby w wykonaniu Aretha Franklin.
0: Tyle rytmu, tyle muzyki, tyle takiego wewnętrznego podrygiwania. To jest fenomenalne, jak oni to zrobili. Dlatego mam propozycję, żeby pozostać jeszcze przy tej płycie, bo ktoś naprawdę zadał sobie trud. Ta płyta w ogóle jest nowa. Ona się ukazała, ta kompilacja, ta składanka w 2005 roku. Ktoś wygrzebał te piękne, króciutkie wersje beatlesowskie i szkoda by było nie nadać jeszcze paru.
1: Z tym, że te dwie piosenki będą taką troszkę jeszcze utrudnioną dla wykonawców, jak sądzę, utrudnionym zadaniem, bo o ile Lennon i McCartney w swojej koncepcji byli, no jednak tacy bardziej w stronę prostego rock'n'rolla. Świadomie używam słowa prostego, nie w jakimś złym tego określenia znaczeniu. Natomiast Harrison był bardziej taki ulotny, bardziej powietrzny, bardziej niezależny od jakiejkolwiek kategoryzacji. Dlatego
0: on świetnie wyglądał ze swoimi kompozycjami w towarzystwie tamtych beatlesowskich innych rzeczy, ale kiedy się wyciągnie jego rzeczy, to widać, że one, tak jak mówisz, miały swój charakter i tworzyły inny nieco kosmos muzyczny. Pozbawione towarzystwa tamtych kompozycji.
1: No i w dodatku jeszcze nie były pisane z całą pewnością z myślą o kobiecie jako wykonawczyni, a tymczasem mamy tutaj dwie damy.
0: Mamy dwie damy, jak one to robią, ja naprawdę radzę nadstawić ucha, bo to są piękne wykonania.

0: Te dwie damy to Marion Williams i Carmen McRae. Z tym, że Marion wykonała My Sweet Lord, a Carmen Something. No i teraz masz kolejną płytkę w rączkach, czy może
1: w dłoni. Tak, po aktorsku powiedzmy.
0: Ja muszę powiedzieć, że tej płyty nie znam, więc to będzie dla mnie premiera. Sądzę, że dla części z Państwa znacznej też. A ty nam wdzięcznie opowiesz, co ten krążek ze sobą niesie. Czy on ma dwie strony, czy jedną?
1: Ja bym go kupił dlatego, że usłyszałem w jakimś sklepie, sprzedawca przez pomyłkę zapewne włożył to do odtwarzacza, a to było podłączone.
0: To nie było w Biedronce.
1: Nie. To było w obcym kraju, zagranicznym. I usłyszałem...
0: W sklepie Grasshopper.
1: Usłyszałem znane mi nutki i melodie w nieznanym mi wykonaniu. Jak to ja musiałem wiedzieć, co to gra, poszedłem do tego człowieka, który tam siedział za kontuarem i on sprawdził dla pewności. Się okazało, że to jest tak zwany soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa z filmu. Z filmu, który nosi tytuł... jaki on tytuł?
0: I am Sam.
1: Tak, bo było zasłonięte.
0: Czyli jestem sam.
1: Ja ten film potem zobaczyłem i muszę powiedzieć, że to jest marny film. I właściwie dla mnie prawdziwą wartością...
0: A muzyczka?
1: Są te piosenki. Mało tego, bardzo ciekawy zestaw artystów. Niektórzy są w Polsce chyba prawie w ogóle nieznani, inni bardziej. I trzeba powiedzieć, że jedna tu jest sprawa bardzo wyraźnie oddzielająca jakościowo i temporalnie te płyty od poprzedniej, że to są artyści bardzo współcześni. Oni w tej chwili funkcjonują i nie są już weteranami, dlatego myślę, że to będzie ciekawe, jeśli posłuchamy kilku. No tu są bardzo znani ludzie, Sheryl Crow i jest Black Crowes są.
0: Ale wybrałeś, widzę, takich troszeczkę z pobocza. No może nie zupełnie, w każdym razie dla mnie nieoczywistych, bo ani Amy Mann, ani Rufus Wainwright, Stereophonics może już bardziej, ale ci dwaj pierwsi wykonawcy to nie są...
1: No to nie są po prostu gwiazdy pierwszej wielkości jeszcze, a może nigdy nie będą. Ale dlatego proponuję, bo to są bardzo ładne wykonania. I jeszcze jeden dowód na to, że ci faceci z Liverpoolu byli genialni.

0: To teraz możemy powiedzieć, czego słuchaliśmy już w pełni. Najpierw była to dwójka Amy Mann, z przyjemnością zapowiadam, i Michael Penn, Two of Us.
1: A powiedz, gdzie te Two of Us tak się naprawdę przewinęło przez twórczość Beatlesów, pamiętasz?
0: Jak to?
1: No.
0: To było w takiej wiązance, Two of Us, Dig a Pony chyba. Mhm. Potem mieliśmy Rufusa...
1: Tak, kiwa tam jeden znawca głową, co go widzimy za pośrednictwem łączy
0: To znaczy się, że dobrze mówimy. Tak. Rufus Wainwright, o którym może mało państwo słyszeli, syn Ludona Wainwrighta, młody artysta, który sam komponuje, bardzo ładne rzeczy śpiewa, tutaj wykonał Across the Universe. I wreszcie mieliśmy tych Stereophonics, którzy naprawdę bardzo dobrze. Jak się ma taki numer, to się go musi wykonać.
1: No,
0: dobrze.
1: Ale też jak się ma takiego wokalistę, jak mają Stereophonics, to też nie trudno taki utwór wykonać.
0: To było Don't Let Me Down.
1: I co? To już będzie pomaleńku koniec z tymi Beatlesami. Oczywiście nie w ogóle z nimi, ale koniec w naszej manianie.
0: Płyt jest dużo i nagrań jest dużo, ale chciałbym to zamknąć, to spotkanie nasze na ten temat. Czymś, co mnie, przyznaję, zaskoczyło. Po pierwsze zaskoczyło mnie, że ten pan wydał płytę niedawno, bo ja już go dawno wprowadziłem do takiego mojego prywatnego Hall of Fame, czyli troszkę muzealnego budynku, w którym są
1: taki panteon na Pawlaczu.
0: Troszkę tak. On się nazywa Johnny Rivers i był niegdyś znany przede wszystkim ze swojego przeboju Midnight Special oraz znany był z tego, że bardzo lubił nagrywać płyty live z różnych klubów. I on był bardzo takim, powiedziałbym, zgrabnym rock'n'rollowcem. I nagle, zupełnie niespodziewanie, ja się patrzę, właściwie patrzyłem dokładnie w 2004 roku. Wychodzi jego nowa płyta, bo niektórzy z tych staruszków jeszcze mają tyle sił i energii, że grają
1: nowe. Jakich staruszków, drogi przyjacielu?
0: No, w wieku jest.
1: No to co?
0: No to co?
1: Ja się czuję, jakbym był świeżo po maturze, czuję. I to może nawet tej małej.
0: On nawet może jest troszkę starszy. W każdym razie nagrał płytę, na której oczywiście musiał przypomnieć swój Midnight Special, ale płyta bardzo dobra, pokazująca różne zainteresowania muzyczne tego Johnny'ego Riversa, ale w związku z tym, że dzisiaj nie spotkaliśmy się po to, żeby omawiać jego drogę artystyczną, to powiem tylko, że sięgnął również po Beatlesów, taką piosenkę, która nie należy do grupy tych najczęściej przypominanych i bardzo ładnie ją zaśpiewał, a tytuł tego utworu myślę, że nawet symboliczny. Dotyczy i nas, i Beatlesów, i naszej muzyki. I'll be back. Czyli, że wrócimy.
1: Niezawodnie, niezawodnie. Oj, i nie tylko może tu, w każdym innym miejscu proszę nas szukać.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: A w Bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze wita Jan Chojnacki z takim oto na początek przesłaniem, że nie rozpoczniemy tej audycji tym, na co Państwo zazwyczaj najbardziej czekają, a przecież tym najbardziej oczekiwanym elementem we wszystkich niemal audycjach Bielszego odcienia bluesa jest, i tutaj przymrużam z początku lewe, a zaraz potem prawe oko, nowe nagranie Joe Bonamassy. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Nowe nagranie Joe Bonamassy będzie, a jakże, ale na koniec tej audycji. A rozpocznie ją nowym nagraniem Joe Louis Walker.

To był rzeczywiście Joe Louis Walker, ale duch Joe Bonamassy krąży nad naszą audycją nieuchronnie, bo przecież ten utwór zatytułowany Blues Coming On kilka tygodni temu prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa, tyle tylko, że w wykonaniu Diona z Joe Bonamassą właśnie. Myślę, że przy okazji sesji Diona udało się Joe Louisowi Walkerowi nagrać Blues Coming On w nieco innej konfiguracji, a mianowicie właśnie z Dionem i z Ericiem Galesem, czyli 3 gitary i 3 wokalistów. To nowy album Joe Louisa Walkera zatytułowany właśnie Blues Coming On. Poza wspomnianymi już Ericiem Galesem i Dionem zgromadził Joe Louis Walker do współpracy przy tej płycie takie znakomitości jak Jorma Kaukonen, Mitch Ryder, Albert Lee, Charlie Harper i to się wydaje taki już obowiązujący niemal wzorzec realizowania nowych płyt w dzisiejszym około bluesowym świecie. Płyta Blues Coming On zabiera 12 nagrań, każde w zasadzie z innym zaproszonym do studia gościem. I bardzo tego się dobrze słucha, bo ci goście, a także sam Joe Louis Walker są gwarancją solidnego grania i nagrywania. Myślę, że dla blues fanów najciekawszym elementem tej nowej płyty Joe Louisa Walkera może być udział kobiecego głosu, a tym kobiecym głosem zachwyca Carla Cook, najmłodsza córka Sama Cooka, która specjalizuje się głównie w klimatach jazzujących, no ale tym razem dała się namówić na to, żeby pośpiewać w bluesowym towarzystwie. No więc ona za chwilkę wystąpi w nagraniu zatytułowanym Someday, Someway, ale przedtem jeszcze inny duet, tym razem męski, czyli Joe Louis Walker i Cab Mo, Old Time Used to Be. Nowa płyta Joe Louisa Walkera, Blues Coming On.

Znaczną część repertuaru tego wydania pierwszego odcienia bluesa wypełnią nagrania kobiet. I będą to debiuty tych wokalistek w naszej audycji. Zadebiutowała właśnie przed chwilą Carla Cook, no a teraz zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa i ogłaszam to z wielką radością Duffy Bishop. I'm gonna do

Lepiej późno niż wcale, można powiedzieć, jeśli chodzi o debiut Daffy Bishop w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo Daffy jest już na scenie muzycznej od prawie 40 lat. Na początku lat 90. zachwyceni jej głosem producenci kalifornijskiej produkcji poświęconej Janis Joplin zatrudnili ją do roli głównej w spektaklu muzycznym, a kiedy okazało się, że to się sprawdza, Big Brother and the Holding Company, którzy wznowili działalność w latach 90., zabrali ją na swoją trasę koncertową po Japonii. No ale od tego czasu Daffy bardzo się usamodzielniła, ma własny zespół, współpracuje blisko, nie tylko rodzinnie, ale i muzycznie ze swoim mężem, Chrisem Carlsonem, gitarzystą, który także aranżuje i współkomponuje znaczną część jej repertuaru. I właśnie teraz ukazał się 8. album Daffy Bishop, zatytułowany I'm Gonna Do What I Want, czyli Zrobię, co zechcę. I to było tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Ma głosisko kobieta, prawda? No to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań Daffy Bishop. Whistle Calling i The New Song.

Pick Me Up Off The Floor, ósma w dyskografii Norry Jones, płyta długo grająca. Nowa, ale jak wynika z plot sieciowych, nie do końca, w tym sensie, że nie jest to album przygotowany specjalnie na ten czas i na to właśnie wydanie, tylko to jest troszkę taka zbieranka pięknych zresztą nagrań wynikających ze współpracy Norry z Thomasem Bartlettem i Jeffem Tweedym. I bardzo dobrze, że ten zbiór się ukazał, bo to są bardzo ładne piosenki. Fortepian Norry odgrywa tutaj ogromną rolę, no ale od czasu do czasu też przewija się a to dobrze brzmiąca gitarka, a to hamondzik. Jak na przykład w kolejnym nagraniu. To, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Heartbroken Day After, a to z tym hamondem w tle Flame Twin, Norah Jones.

Mike Zito z albumu Quarantine Blues. Jakiś tydzień temu, chyba w innej audycji, błędnie wymówiłem tę nazwę. Nie wiadomo dlaczego upierałem się, że to będzie quarantine. Przecież po angielsku kwarantanna to jest quarantine. No więc album nosi tytuł Quarantine Blues i jest to ewidentnie płyta zrobiona w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy nie za bardzo można było się poruszać po różnych miejscach, żeby złapać albo właściwe studio, albo właściwy czas na to, żeby spokojnie popracować nad tymi nagraniami. To są chyba wręcz nagrania live, tyle tylko, no, że w jednym miejscu zrobione bez publiczności. Mastering tych nagrań wprawia mnie w zadziwienie, bo kiedy się patrzy na spektrum, na oscylatorze czy czym tam innym, no to wylatuje poza wszystkie możliwe ograniczniki to, co zostało zapisane na plikach płyty Quarantine Blues, co potwierdza także utwór Dust Up.

No i przyszła pora na ten moment, na który wszyscy tak czekamy, czyli na nowe nagranie Joe Bonamassy. To, że Joe Bonamassa będzie wypuszczał nagrania z planowanego na wczesną czy późną jesień 2020 roku albumu, nie jest niczym dziwnym, no bo przecież nie może tydzień, czy no powiedzmy dwa tygodnie minąć, żeby nie zaistniało coś nowego z jego fonograficznego dorobku, ale to nagranie wykracza poza taki standard. Od po prostu mam coś nowego, to wrzucam. Bo ten utwór jest dziełem wspólnym Joe Bonamassy i Pete'a Browna. A Pete Brown, o tym wiedzą słuchacze z wyższych półek znajomości historii rock'n'rolla, Pete Brown to znakomity poeta, tekściarz, no także troszkę performer i nawet artysta estradowy, który wsławił się przede wszystkim współpracą z zespołem Cream i tymi wspaniałymi numerami, które z Jackiem Bruce'em wymyślił i wprowadził do panteonu nagrań muzyki okołorockowej. Pete Brown z różnymi artystami kojarzył się po rozstaniu z Cream i Jackiem Bruce'em. Także pamiętam, że miał przyjechać na Suwałki Blues Festival z Chrissy Matthewsem, no ale wtedy zdrowie na to nie pozwoliło. Wnioskuję z tego, że Pete Brown napisał coś dla Bonamassy, ze zdrowiem jest w porządku, no i bardzo to jest dobra wiadomość. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Joe Bonamassa When One Door Opens. To był pierwszy odcinek bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to jest bielszy odcień bluesa, jakiego jeszcze w historii nie było. Na czym opieram tę opinię? Otóż wyjaśniam. Ponieważ nie mogę niestety liczyć na jakiś masowy odzew na moje powtarzające się prośby o to, by moje słuchaczki i słuchacze przysyłali mi swoje projekty audycyjne, postanowiłem zwrócić się z taką prośbą do jednostki godnej zaufania, no, dostępnej i przede wszystkim z całą pewnością reagującej na pytania, czy też życzenia, czy nawet może czasami żądania. W moim przypadku to było raczej oczekiwanie poparte pewnością. Tą jednostką jest sztuczna inteligencja, zwana w języku angielskim AI, i tym terminem będę się posługiwał, żeby skrócić moje wywody. Zwróciłem się do AI, przedstawiając jej mój profil, czyli no coś w rodzaju takiego biogramu, nie osobistego, tylko bardziej zawodowo-fanowskiego. Dalej przedstawiłem AI target, czyli was, bobaczki i bobacy, jako społeczeństwo żądne muzycznych, bluesowych wrażeń. Dałem też AI dostęp do kilkudziesięciu programów bielszego odcienia bluesa z ostatnich dziesięcioleci. No i na tej podstawie skierowałem do niej prośbę o skompilowanie listy 10 do 15 nagrań rozrzuconych w czasie, no, dałem tam margines stuletni, z uwzględnieniem parytetu płci wykonawców. Czekałem raptem 20 sekund i okazało się, że AI przedstawiła mi swoją listę, którą za chwileczkę zaprezentuję, ilustrując ją oczywiście nagraniami. A teraz fanfary dla AI.

Fanfary dla patrona. Pozwoliłem sobie tylko wprowadzić pewne zmiany w kolejności listy, którą zaproponowała AI. No i to jest jedyny element mojego udziału w kreowaniu programu tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Zaczniemy od jednego z najstarszych nagrań, jakie zaproponowała AI, i zarazem od jednego z najbardziej klasycznych, bo będzie to Coco Taylor w nagraniu I'm a Woman z albumu The Earthshaker, który ukazał się w 1978 roku. A Coco nagrała tę płytę w niezłym towarzystwie, bo na gitarze grali jej Johnny B. Moore i Sammy Lawhorn, na instrumentach klawiszowych Pinetop Perkins, na harmonijce Mervyn Harmonica Hines, na saksofonie Ab Locky, na basie Cornelius Mule Boyson i na perkusji Vince Chappelle. Oto wspólne dzieło Bo Diddley'a i Coco Taylor, I'm a Woman.

z tej zamierzchłej przeszłości. Teraz przenosimy się do teraźniejszości, do nowiutkiego albumu Ricka Estrina and the Nightcats, która to płyta nosi tytuł The Hits Keep Coming. Ukazuje się w marcu, bo jak przypominam, poprosiłem AI, żeby rozrzuciła czasowo swoje propozycje repertuarowe wstecz aż do 1923 roku. To będzie tytułowe nagranie z płyty The Hits Keep Coming. Rickowi Estrinowi i jego zespołowi towarzyszą w tym nagraniu The Sons of the Soul Revivers. To jest takie trio braterskie, braci Morganów z Kalifornii, którzy uprawiają bardzo zacny kierunek śpiewania w tradycyjnym układzie głosów gospelowo-bluesowych. A zatem Rick Estrin and the Nightcats w towarzystwie The Sons of the Soul Revivers w nagraniu The Hits Keep Coming.

Kolejne nagranie zaproponowane przez AI też jest nowe, współczesne. Rok 2024. Tego wykonawcę, czyli zespół The Wicked Lowdown, zaczerpnęła sztuczna inteligencja z programu audycji Dzieci Bluesa, która, jak Państwo wiedzą, jest jedną z najpopularniejszych audycji bluesowych na świecie, a jest nadawana w Radiu Nowy Świat. No więc The Wicked Lowdown to z kolei kwintet, który choć działa i rozwija się na północnym za wschodzie Stanów Zjednoczonych, to brzmi tak, jakby nigdy nie ruszał się z Teksasu. I właśnie w wykonaniu The Wicked Lowdown, utwór, który otwiera ich pierwszą zresztą płytę, wydaną w 2024 roku. Ten album nosi tytuł Out of Line, a nagranie Kill Me or Keep Me.

W sumie muszę powiedzieć, że raczej AI skoncentrowała się na współczesności, z rzadka tylko rzucając swój wybór na przeszłość. I to też taką nie bardzo zamierzchłą. Ale być może kierowała się AI także swoją wiedzą i rozeznaniem, proponując nagranie artysty, który rozpoczynał prawie 60 lat temu, a do dziś jest bardzo uznawany, ceniony i co najważniejsze jest czynny. Mówię o Dion DiMucci, który w 2024 roku zaproponował światu album zatytułowany Girlfriends. I z tego albumu nagranie Do Ladies Get the Blues, w którym obok Diona usłyszymy Christine Allman i Debbie Davis.

Są też pewne niespodzianki w tym, co zaproponowała do tej audycji sztuczna inteligencja, a tą niespodzianką, ale jakże dla mnie przyjemną, jest nagranie grupy Hazmat Modine, która to orkiestra pod wodzą wokalisty, kompozytora i harmonikarza Wade'a Schumana działa już od prawie ćwierćwiecza. Hazmat Modine zaprezentuje się w nagraniu zatytułowanym Too Fat to Fly z albumu Bonfire, wydanym w 2023 roku.

Generalnie rzecz biorąc, myślę, że sztuczna inteligencja, proponując ten zestaw tytułów i wykonawców, raczej starała się unikać tak zwanych oczywistych oczywistości, chociaż teraz właśnie będzie taka oczywista oczywistość, bo zaproponowała Sweet Home Alabama, ten najsłynniejszy numer zespołu Lynyrd Skynyrd. Ponieważ nie sugerowała AI, czy ma być to nagranie studyjne, czy koncertowe, więc żeby troszkę być bardziej oryginalnym i nie prezentować Sweet Home Alabama po raz tysięczny w tym samym układzie, zaproponuję teraz Państwu wersję koncertową z albumu Life, The Vicious Cycle, Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama.

Jedno z najstarszych nagrań teraz się pojawi, to będzie Tina Turner z lat 70. w takim nagraniu, które zostało przypomniane już po jej odejściu w 2023 roku na zbiorczym albumie Queen of Rock and Roll. A jest to piosenka, która odpowiada tytułowi całego albumu, bo z kolei jej tytuł brzmi Root Toot Undisputable Rock'n'Roller, Miss Tina Turner.

Kolejny wybór sztucznej inteligencji jest dla mnie bardzo przyjemny i jednocześnie świadczy o tym, że głęboko zaangażowała się w analizę moich gustów muzycznych, bo sztuczna inteligencja zaproponowała do tego zestawu aż 2 numery J.J. Cale'a. I to też nie te takie najbardziej znane, tylko pochodzące z jego 10. płyty, która nosiła tytuł Number 10, to był rok 1992 i z tego albumu AI wybrała 2 utwory zatytułowane kolejno Tracer i Lonesome Train.

Muszę powiedzieć, że wybory AI bardzo mi się podobają, bo wprowadzają pewną różnorodność i stylistyczną, i klimatyczną do programu tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Tę różnorodność podkreśli za chwilę Marlene Peru, która zaprezentuje świetną piosenkę tekstowo i muzycznie z równie wspaniałym tytułem. If the sea was whiskey. Marlene Peru.

Przypominam, że autorką programu tego wydania pierwszego odcienia Bluesa jest AI, czyli sztuczna inteligencja, która w oparciu o moje wskazówki skompilowała właśnie 15-utworową audycję. Kolejna postać, do której mam ogromny sentyment muzyczny, mniej niestety taki ludzki i towarzyski, to Alvin Lee, który zarówno jako twórca i podpora Ten Years After, jak i potem artysta solowy, no, zawsze budził żywą moją reakcję, czy to w popisach gitarowych, czy też po prostu w przekazie prawdziwego bluesowo-rockowego swingu. Alvin Lee zaprezentuje się w nagraniu Keep on Rocking.

W zasadzie udało się sztucznej inteligencji uniknąć zaproponowania któregoś z niezliczonych nagrań Joe Bonamassy, ale prawie to się udało, ponieważ wśród tych propozycji AI znalazło się nagranie Joanny Connor, fantastycznej gitarzystki i wokalistki, która, jak Państwo zapewne wiedzą, już w latach 20. XXI stulecia korzysta ze współpracy i pomocy właśnie Joe Bonamassy. Piękny album zatytułowany 4801 South Indiana Avenue to jest przecież współpraca Joanny z Joe. Nie dość tego, to jest płyta, którą wydała wytwórnia Joe Bonamassy, Keeping the Blues Alive. Oto Joanna i Joe w nagraniu Part-Time Love.

Na koniec zostawiłem najstarsze nagranie, jakie wybrała sztuczna inteligencja do tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa, choć nie jest ono jakoś strasznie stare. To był rok 1976, kiedy to Eric Clapton stał się współuczestnikiem sesji nagraniowej znacznie od niego mniej znanego i dzisiaj chyba prawie zupełnie zapomnianego artysty, jakim był Arthur Lewis. Na albumie tym znalazła się jedna z najpiękniejszych pieśni Boba Dylana, utrzymana w nieco regowym klimacie i wykonana przez Arthura Lewisa i Erica Claptona. Knocking on Heaven's Door. Audycję, którą przygotowała sztuczna inteligencja, prowadził jak zawsze absolutnie organicznie Jan Chojnacki.

0: Hi folks, it's Jennifer Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Barszcz.
2: Sosnowskiego.
1: Ligurecka.
2: I Sosnowski.
1: Trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują muzyce. Witają Państwa serdecznie.
2: Górecka
1: i Sosnowski. Dość niskie temperatury na zewnątrz skłoniły nas do tego, żeby dzisiejszej muzyki i artystów prezentowanych podczas dzisiejszej audycji poszukać na terytorium dosyć chłodnym.
2: Dlatego zatytułowaliśmy dzisiejszą audycję Alaska, ale nie przystanek Alaska, tylko Alaska, ponieważ właśnie artystami z Alaski będziemy się dzisiaj zajmować, którzy nas zresztą niesamowicie pozytywnie zaskoczyli.
1: Myślę, że to może być jakiś zupełnie nowy trend podczas naszych audycji, ponieważ tego rodzaju podejście do audycji jako takiej daje mnóstwo satysfakcji w chwili, kiedy poznajemy muzykę zupełnie nam nieznaną i artystów, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia.
2: I żeby już za dużo nie gadać, zapraszamy do wysłuchania utworu Anchorage to Me. Pewnie Państwo wiecie, że Anchorage jest chyba największym miastem na Alasce. Największym, prawda?
1: No na pewno jednym z większych.
2: A utwór wykonuje grupa, która nazywa się Life Ain't Fairview Trio. I przede wszystkim większość ich utworów jest rejestrowaniem utworów wykonywanych na żywo. Anchorage to Me.

0: Kolejnym artystą będzie nasze absolutne odkrycie, czyli Cousin Curtis. Cousin Curtis jest gościem, który urodził się na północy stanu Michigan, ale później przeprowadził się na Alaskę i teraz pomieszkuje na jej terenie to tu, to tam. Utwór z jego najnowszej płyty, Whole Lotta Trouble, z pewnością przypadnie Państwu do gustu, ale polecamy posłuchać sobie całego krążka, bo jest naprawdę znakomity. Cousin Curtis.
1: I'm in a whole lot, whole lot of trouble, whole lot of trouble indeed. I'm in a whole lot, whole lot of trouble. Won't you come?

0: Don't you come for me.
1: To niesamowite, że ten utwór ma niecałe 7 tysięcy odtworzeń na Spotify, prawda?
2: Tak, ale będziemy wspierać kuzyna Curtisa.
1: Kuzyn to kuzyn.
2: Jak to w rodzinie.
1: Jak to w rodzinie. Teraz chcielibyśmy Państwu zaprezentować piosenkę chyba najbardziej znanej osoby, która wychowała się na Alasce. Jewel, bo o niej mowa, tak naprawdę Jewel Kilcher, nie urodziła się na Alasce, ale tam przeprowadziła się wraz ze swoim tatą i wychowywała się w miasteczku, które nazywa się Homer. Swoją karierę muzyczną zaczynała właśnie od grania na gitarze i śpiewania i jodłowania ze swoim tatą, a potem, kiedy już zakończyła naukę śpiewu operowego, zaczęła pisać swoje własne piosenki, co doprowadziło ją do sprzedania 30 milionów płyt i zdobycia 4 nagród Grammy. Jewel w piosence No Good in Goodbye.

A teraz będzie taka bardzo ciekawa grupa, która nazywa się Pamuja. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale nazwa tej grupy, jak i cała ich twórczość, jest w wykonaniu rdzennych mieszkańców Alaski w ich języku. Dlatego jest to bardzo ciekawe, bo jest to tak naprawdę w dużej mierze muzyka rozrywkowa, ale właśnie wykonywana w tamtejszym narzeczu. I ta grupa w ogóle jest bardzo pozytywna i bardzo ciekawa, i warto też pooglądać na YouTubie ich filmiki, w których pokazują fragmenty swoich przedstawień, bo zajmują się nie tylko muzyką, ale też takim performancem przybliżającym kulturę rdzennych mieszkańców Alaski. A tymczasem proponuję Państwu dwa ich utwory. Pierwszy zatytułowany Bubblegum. I drugi, zupełnie z innej beczki, ale też w tym języku, zatytułowany Crane.

To jest jeden właśnie z takich przykładów zespołów, które mimo że śpiewają w języku dość mało popularnym na świecie, to jako zespół są na świecie znani i lubiani, bo występują na festiwalach muzycznych na wszystkich kontynentach i piszą o nich gazety w bardzo różnych językach. Tymczasem wracamy na Alaskę, bo z Alaski wywodzi się kolejny zespół w dzisiejszej audycji, czyli No-Fi Soul Rebellion, który składa się z małżeństwa. Charakterystyczne są również występy tego zespołu, ponieważ wokalista wyposażony w 20-metrowy kabel występuje pośród publiczności i raczej obca jest mu scena. No-Fi Soul Rebellion w piosence Dark Arts.

Kolejnym zespołem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zespół z niewielkiego miasta na Alasce, Wasilla, który ma około 8,5, niespełna 8,5 tysięcy mieszkańców. I pochodzi stamtąd grupa, która nazywa się, o dziwo, Portugal The Men, która teraz jest bardzo, bardzo popularna. W bardzo pokrętny sposób tłumaczą nazwę swojego zespołu, bo muszę przyznać, że mnie to zaintrygowało, ale mam taką teorię, że wszystko sprowadza się do wypowiedzi jednego z członków zespołu, że Portugal to było jedno z pierwszych słów, które przyszło im do głowy, a chcieli podkreślić, że najważniejsi są dla nich ludzie i że nazwa może oznaczać któregokolwiek z członków zespołu, stąd Portugal.themen. Teraz będzie chyba ich najsłynniejszy przebój, czyli Feel It Still, nawiązujący do hitu z lat 60. Please, Mr. Postman. Feel It Still.

0: Czy można by w związku z tym dojść do wniosku, że dobra i intrygująca nazwa to podstawa?
1: Ja bym tutaj zacytowała Woody'ego Allena, że whatever works, proszę państwa.
0: Wracając do muzyki, teraz chciałbym zaproponować postać gitarzysty i wokalisty, który być może nie osiągnął jakiejś niesamowitej kariery, ale jest to jeden z najpopularniejszych wykonawców na Alasce, okrzyknięty głównym bardem, gitarzystą alaskańskim, przed państwem Hobo Jim w piosence Wild and Free.

0: A teraz przenosimy się do Juno, a tam grupa złożona z osób przeróżnego pochodzenia, ale między innymi z Irlandczyków i Szkotów, co doskonale słychać w tym miksie, który stworzyli. I na pewno usłyszycie to Państwo w utworze zatytułowanym Bedlam Boys. A grupa nazywa się Fire on McGuinness.
1: Let's do it again.

A teraz wracamy do Anchorage, a tam rockowa grupa, która nazywa się The Jungle Bees. Tworzą ją mieszkańcy Alaski, mówią, że to alaskański rock. A utwór nosi tytuł Hearts Still Heavy. Warto ich wesprzeć, bo na Facebooku mają niewiele ponad 1000 fanów, a grają naprawdę bardzo fajną i energetyczną muzykę.

Teraz wystąpi dla Państwa rdzenny mieszkaniec Alaski, pochodzący z miasteczka o nazwie Sitka, który zajmuje się tak wieloma przestrzeniami sztuki, że spokojnie można byłoby nakręcić o nim film dokumentalny. Piosenka, którą dla Państwa zagra, nosi tytuł Meet You at 8.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dzięki tej audycji dowiedziałam się, że na Alasce królują trzy gatunki muzyczne. Wiesz, Sosnowski, jakie?
1: Domyślam się, ale ponieważ jest to wiedza nabyta, to dobrze byłoby, żebyś to ty opowiedziała o tych właśnie faktach.
0: Nie robiłam żadnych badań, więc to jest tylko moje wrażenie. Od razu uprzedzam, ale wydaje mi się, że króluje tam folk, country i właśnie blues. I takim bardzo mocno bluesowym numerem się dzisiaj z Państwem pożegnamy z dziką przyjemnością. Utwór wykonuje grupa Rebel Blues, nosi tytuł Anchorage City Blues i proszę zwrócić uwagę na pięknie brzmiącą gitarkę, która rozpoczyna ten numer i tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem. Żegnamy się z Państwem, jeżeli temat Alaski się Państwu spodobał tak bardzo jak nam, to prosimy o sygnał, bo widzimy ogromny potencjał w ewentualnej drugiej części tego tematu.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle, prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Jan Chojnacki, gospodarz Bielszego odcienia bluesa. Wyjaśniam na początku, że staram się w moich planach repertuarowych raczej nie wystawiać audycji, które są monotematyczne. Ale od czasu do czasu taka okazja, tym razem to nie jest okazja radosna, raczej smutna, się zdarzają. Otóż 26 maja 2025 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Ricka Derringera. To nazwisko być może nie jest bardzo znane wszystkim, ale z pewnością fankom i fanom Bielszego odcienia bluesa tak. I pomyślałem sobie, że warto raz jeszcze wrócić do niezwykłej kariery Ricka Derringera, bowiem zaczynał 60 lat temu, w 1965 roku, jako współzałożyciel zespołu The McCoys, których utwór Hang On Sloopy jest przez wielu znawców uważany za jeden z pierwszych numerów punk rocka.

Hang on Sloopy w 1965 roku trafiło nie tylko na szczyty list przebojów, no ale tak jak już mówiłem, bywa uznawane przez znawców jako prekursora nagrań punkowych. No oczywiście daleki od estetyki tego późniejszego prawdziwego punka, ale utwór niewątpliwie wyróżnia surowa energia i prostota, czyli te cechy, które później zainspirowały całe pokolenia muzyków. The McCoys nie zaznaczyli się jakoś specjalnie później wielkimi przebojami, natomiast warto podkreślić, że już wtedy mieli w swoim repertuarze nawiązania do tradycji bluesowej. Oto w ich wykonaniu, także z 1965 roku, standard bluesowy, czyli Stormy Monday Blues, The McCoys.

Prawdziwy rozkwit kariery Deringera przypada na lata 70., kiedy to stał się współpracownikiem Johnny'ego Wintera. Wówczas wielkie gwiazdy, nie tylko bluesa, ale w ogóle amerykańskiej sceny muzycznej. Deringer napisał dla siebie utwór zatytułowany Rock and Roll Hoochie Coo, który znalazł się na albumie Johnny'ego Wintera Johnny Winter End, no i dopiero potem pojawił się na własnej płycie

Deringera. Przypomnijmy ten czas współpracy Ricka z Johnnym Winterem i posłuchajmy wersji rock and roll hucików z albumu Johnny Winter End.

Rick Derringer był traktowany jako znaczący uczestnik amerykańskiej sceny muzycznej w latach 70. i 80. W 1985 roku przydarzyła mu się bardzo nieprzyjemna historia i w trakcie trasy koncertowej ukradziono mu cały jego sprzęt. Została, zdaje się, tylko jedna gitara. Przyjaciele Ricka, czyli Ian Hunter, Dr. John, Daryl Hall i Edgar Winter, postanowili wspólnie z nim zorganizować koncert po to, żeby zebrać pieniądze na to, by Rick mógł uzupełnić niedobory w swoim sprzęcie. Ten koncert odbył się w Palladium w Nowym Jorku w 1981 roku. I oto fragment tego właśnie koncertu. To jest kompozycja doktora Johna, Right Place, Wrong Time, w którym usłyszymy właśnie grającego na fortepianie i śpiewającego kompozytora, doktora Johna. Dołączył do nich także w tym utworze Edgar Winter. Right Place, Wrong Time.

Oczywiście Rick Derringer korzystał także z twórczości innych artystów, nie tylko z własnych kompozycji w swoich solowych nagraniach i we współpracy z Johnnym Winterem. Na początku lat 90. odbyła się trasa koncertowa wspólna Stonesów z Johnnym Winterem i wtedy też Johnny Winter przejął niejako od Stonesów kilka utworów, wśród nich również Silver Train, w którym znaczącą rolę, a gra tutaj na slide gitarze, spełniał także Rick Derringer.

Lata 90. to powrót Derringera do czystego bluesa. Nagrał wówczas kilka bluesrockowych płyt z muzykami z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Proszę posłuchać rozbudowanej wersji utworu Blues All Night Long z albumu Back to the Blues, rok 1993.

w latach 90., w tym okresie, o którym wspominałem, czyli o bluesrockowym graniu na zachodnim wybrzeżu, Rick Derringer powracał także do swoich dobrych czasów z Johnem Winterem i korzystał z tych utworów, które wspólnie z Johnem wykonywali i wcześniej nagrywali. Oto jego solowa wersja Still Alive and Well z 1998 roku.

Na początku XXI stulecia Derringer nawiązał współpracę z gigantami amerykańskiego blues rocka, czyli ze słynną sekcją rytmiczną Tim Bogert, Carmine e Peace. Nazwali swój zespół DBA, DBA, no od pierwszych liter nazwisk Derringer, Bogert, e Peace. Oto w wykonaniu DBA utwór zatytułowany Rhapsody in Red.

0: Także na początku XXI wieku nawiązał Deringer krótką, ale owocną współpracę z Joe Bonamassą. Na albumie New Day Yesterday pomieścili wspólne nagranie zatytułowane Nothing I Wouldn't Do.
1: Woman like you, take two.

W tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa wspominaliśmy Ricka Derringera. 60 lat jego wspaniałej gitarowej kariery. Kończymy to wspomnienie utworem zatytułowanym Time to Go. To własna kompozycja Ricka Derringera, która znalazła się na jednym z jego ostatnich albumów z XXI wieku. Płyta nosiła tytuł Nighted by the Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. 1, 2, 3.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa ma swoich kilku wiodących patronów, wśród nich poczesną pozycję zajmuje J.J. Cale. Do muzyki J.J. Cale'a wracam bardzo często, nie tylko w audycjach radiowych, ale także po to, żeby podnieść samego siebie na duchu i wrócić do różnych tak bliskich mojemu rozumieniu muzycznego szczęścia dźwięków. I dlatego też muzyka J.J. Cale'a często powraca jako inspiracja do kolejnych audycji Bielszy odcień bluesa, tak będzie też i tym razem. A rozpoczniemy od jednego z najbardziej nietypowych nagrań J.J. Cale'a, bo będzie to nagranie czysto instrumentalne. Jak twierdzą historycy i znawcy biografii artysty, zostało nagrane a vista, za pierwszym podejściem, a brzmi tak, jakby pracowało nad nim kilku realizatorów dźwięku przez dobre kilka tygodni. Jaka jest prawda, tego nie wiem na 100%, ale wiem, że jest to fantastyczny utwór i bardzo zabiegam o to, żeby też moje słuchaczki i moi słuchacze nabrali do tego właśnie nagrania J.J. Cale'a wielkiego sentymentu. J.J. Cale, Durango.

Oczywiście muzyka J.J. Cale'a stanowi główną nić, która będzie przewijać się przez tę audycję, ale nagranie Durango zainspirowało mnie też poszukiwaniami innych nagrań odnoszących się do tego miejsca. Tyle tylko, że Durango to jest nazwa kilku różnych geograficznych miejsc na mapie Północnej Ameryki. Generalnie myślę, że kojarzy się głównie poprzez twórczość Boba Dylana z rejonem Meksyku. Natomiast ja domniemuję, że Durango J.J. Cale'a może być związane z amerykańską miejscowością Durango, która mieści się w stanie Colorado i ma też w sobie różne pociągające historyczne i estetyczne zjawiska. A skąd zaczerpnąłem taką właśnie ideę? Ano głównie z kolejnej piosenki. To jest utwór Guya Clarka, barda Teksasu. Utwór zatytułowany Rain in Durango. No i tutaj już wyraźnie słychać, że z tekstu wynika, że to jest właśnie to Durango w stanie Colorado, do którego można dojechać kolejką z pobliskiego miasteczka, które też się mieści w Colorado. No więc posłuchajmy, jak opowiadał Guy Clark o deszczu w Durango.

Kolejne nagranie związane z Durango no, nie daje już pełnej jasności, z którą z tych geograficznych okoliczności muzyka jest związana, bo jest to ponownie nagranie bez tekstu, czyli instrumentalne. Eric Tingstad to gitarzysta ze stanu Washington, czyli z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który ma w swoim dorobku kilkanaście płyt. Debiutował w 1982 roku i specjalizuje się głównie w nagraniach instrumentalnych. A w 2003 roku dostał nawet nagrodę Grammy za najlepszy New Age album. Opowieść Eryka Tingstada o Durango wydaje mi się zbliżona do tego klimatu, który zaprezentował J.J. Cale w swoim nagraniu. W związku z tym domniemuję, że chodzi o Durango w Colorado. Eric Tingstad.

Jest jeszcze jedno, co najmniej Durango, które może być przedmiotem zainteresowania kolejnego twórcy. To Vincent Neil Emerson, teksański gitarzysta, trochę taki z pogranicza country, popu i trochę bluesa. W jego piosence zatytułowanej Durango powraca motyw powrotu do domu. No a skoro wiem, że Vincent Neil Emerson pochodzi z Teksasu, no to sądzić mogę, że to Durango to jest właśnie Durango teksańskie. Ono kiedyś stało się takim miejscem, w którym rozgrywał się western amerykański z 1953 roku, zatytułowany Gun Duel in Durango, czyli pojedynek strzelecki w Durango. No ale tutaj nie ma nawiązań do strzelaniny i do westernu, chociaż twangowe brzmienie gitary troszkę nawiązuje też do nagrań sugerujących konwencję westernową. Vincent Neil Emerson, Durango.

Myślę też, że kolejne Durango, które występuje w piosence Jeremiego Spencera, też raczej jest adresowane do tego Durango z Colorado. A Jeremy Spencer to znany dobrze słuchaczkom i słuchaczom Wielszego Odcienia Bluesa, gitarzysta i wokalista, jeden z pionierów formacji Fleetwood Mac, teraz działający samodzielnie. Kiedyś mieliśmy przyjemność usłyszeć go na jednym z pierwszych Suwałki Blues Festival, choć nie pamiętam, żeby wtedy Durango było właśnie w jego repertuarze. No skoro nie wtedy, to posłuchajmy teraz. Jeremy Spencer, Durango.

A teraz wracamy do Durango J.J. Cale'a, ale w jakże innej, odnowionej formie. Flying Mojito Brothers to jest duet DJ-sko-producencki, który specjalizuje się w miksach znanych z przeszłości utworów, także tych związanych z tą koncepcją muzyczną, z którą wiąże się pierwszy odcień bluesa. Ja nie jestem specjalnym entuzjastą miksów współczesnych opartych na prostym, mechanicznym bicie, ale ta wersja Durango, którą zaprezentowali Flying Mojito Brothers, wydaje mi się do przyjęcia.

Zmieńmy teraz lokalizację, choć nie zmieniamy inicjatora tego pomysłu, bo będzie to także J.J. Cale, a ta zmiana lokalizacji zabiera nas do Tijuany. Tijuana bywa w twórczości różnych artystów taką kanwą do rozwoju mitu pogranicza, bo to przecież nie tylko chodzi o to, że to jest Meksyk i że to jest pogranicze, ale to jest także miejsce, gdzie prawo słabnie, gdzie człowiek może się zgubić lub odnaleźć, no i że to jest swojego rodzaju taka ryzykowna brama do nowego świata. Ale sądzę, że J.J. Cale'a pociągała po prostu tajemniczość tego miejsca, Tijuana.

W tym nagraniu odejdziemy od bluesowego mainstreamu, ale muzyka Manu Chao, który za chwileczkę się zaprezentuje, ma w sobie też taki puls, który, jak sądzę, może być do przyjęcia przez słuchaczki i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, bo Manu Chao kołysze, tak jak kołysze też i ten utwór zatytułowany Welcome to Tijuana.

Hasło Tijuana stało się też dla mnie przypomnieniem sobie, a zarazem i słuchaczkom i słuchaczom, bardzo ożywczego zjawiska, które miało miejsce w drugim dziesięcioleciu XXI wieku na naszym rodzimym gruncie okołobluesowym. Czy pamiętają Państwo formację Makar and Children of the Corn? Bywali na szczytach plebiscytów dorocznych kwartalnika Twój Blues, no a od dobrych kilku lat Makar, czyli Andrzej Makarewicz, zginął mi gdzieś z horyzontu i może tym nagraniem przywołam Państwa pamięć, a jednocześnie może ktoś z Was zasugeruje, gdzie można jeszcze złapać kontakt z muzyką Makara. Oto jego wersja Tijuany.

zaczął od Durango i teraz J.J. Cale zakończy swoją wizją muzyczną Nowego Orleanu, New Orleans.

Ale nie rozstajemy się jeszcze dzisiaj z programem zaplanowanym na to wydanie pierwszego odcienia bluesa, bo to już na prawdziwy koniec. Blues for New Orleans. Nagranie to pochodzi z albumu naszego rodaka, czyli Mitcha Woodsa Wodzińskiego, z płyty wydanej w 2017 roku, zatytułowanej Friends Along the Way. Wśród przyjaciół, których zaprosił Mitch Woods do nagrania tego albumu, znalazł się także Cyril Neville, który wystąpi w duecie z Mitchem Woodsem. Blues for New Orleans. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. No i panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, okazuje się, że w tym upale to nawet nowaliki jakoś dobrze się miewają. Mówię o upale, bo w studiu, w którym troszkę mi siadła klima, mam 26 stopni. No a co się dzieje na zewnątrz? Ho, ho, ho, trudno przewidzieć. No bo to jest druga połowa lipca 2021 roku, czyli ten moment, w którym to nagrywam, a jednocześnie to jest ten moment, w którym dotarły do mnie różne wspaniałe nowaliki i w zasadzie trudno mi się zdecydować, co dzisiaj w tę godzinę wkomponować, bo bogactwo jest niesłychane. Ale zdecydowałem się, że rozpocznę od drogi do Avalon. Road to Avalon.

Road to Avalon, tytuł, a wykonawca Ida May. To jest duet brytyjski, który już był prezentowany w audycjach Radia Baobab. Duet składający się z małżeństwa. On, Chris Turpin, i ona, Stephanie Jean Ward. Też występuje jako Stephanie Jean po prostu. Choć to jest brytyjski duet, to od pewnego czasu przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, by tam pielęgnować swoją sztukę, która, no co tu dużo mówić, no jest jak najbardziej stylową Amerykaną. Czy tym sposobem oni mogliby zaistnieć w Wielkiej Brytanii? No właśnie, tu jest pewien problem. Natomiast w Stanach znajdują znakomity grunt do kultywowania swoich roślinek muzycznych. Do tego przyjaźnią się coraz bardziej ze znaczącymi postaciami amerykańskiego życia muzycznego, tymi, którzy grają podobną do nich muzykę. No i wygląda na to, że mogą wreszcie też osiągnąć popularność większą w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczyźnie tej muzyki, którą Ida May kultywuje. Ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku album zatytułowany Click Click Domino. To jest płytka, która no, obraca się w kręgu tej stylistyki, którą uprawiają tacy artyści jak na przykład Marcus King czy Kristen Kingfish, czy duet sióstr Lovell, czyli no, to jest współcześnie brzmiąca, bardzo gitarowa wersja tej muzyki, którą kiedyś, kiedy byłem malutkim chłopczykiem, nazywano na przykład rhythm and bluesem. Ida May na tej płycie także posługuje się wspomnianymi już przyjaciółmi, mianowicie jest Marcus King w dwóch numerach, no i jest też także w jednym Jake Kiszka z zespołu Greta Van Fleet. No to posłuchajmy jeszcze, jak Ida May we współpracy z Jake Kiszką wykonują utwór zatytułowany Long Gone and Heartworn. Ida May.

Tego zawodnika i ten utwór to już parokrotnie prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, ale to jest tak fajna piosenka, tak dobrze dokumentująca charakter tego artysty, że bardzo proszę jeszcze raz. Utwór, którego tytuł łatwo zapamiętać. 662, 662.

to 662-6600, czyli prefiks do numerów telefonicznych w północnej części stanu Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Jest zarazem tytułem piosenki i tytułem całej płyty, którą Kingston Kingfish Ingram zmajstrował wspólnie ze swoim producentem Tomem Hembridge'em. Ta płyta będzie przewijać się, jak sądzę, wielokrotnie w różnych moich audycjach w jednym i w drugim radiu. Teraz tylko sygnalizuję, że już jest i zachęcam Państwa do posiąścia, że tak powiem, całości, bo to jest wyśmienita muzyczna, okołobrusowa produkcja. Kingston Kingfish Ingram w jeszcze jednym nagraniu z tego albumu Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Wiem, że fanów Johna Mayera jest na świecie mnóstwo, są także fani tego artysty w Polsce. Wszyscy więc czekali bardzo na jego nowy album. Sub Rock ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku i no właśnie. I tak jak przeglądam różne opinie internetowe, to spotyka się on z bardzo mieszanymi ocenami. Są bowiem ci, którzy oczekiwali od Johna Mayera gitarowych popisów, gitarowych solówek, takich z kręgu najlepszego okresu Eryka Claptona na przykład, a tymczasem John Mayer uraczył nas po prostu zestawem ładnych piosenek. I to, można powiedzieć, piosenek z kręgu muzyki bardzo popularnej. Ja nie mam o to do niego pretensji, bo lubię ładne piosenki, a zwłaszcza lubię takie ładne piosenki, które są okraszone wstawkami gitarowymi, a te u Johna Mayera są bardzo, bardzo smaczne. Proszę posłuchać. Dwa nagrania z albumu Sub Rock. Wild Blue i Till Right One Comes. John Mayer.

Wielu artystów powraca do katalogu twórczości J.J. Cale'a. Wśród nich, no, dosyć dla mnie niespodziewanie, znalazł się także i ten, o którym za chwilę będzie więcej, a teraz proszę posłuchać, jak on ze swoim zespołem interpretuje numer J.J. Cale'a zatytułowany I'll Make Love to You.

I'll Make Love to You, kompozycja J.J. Cale'a, a wykonuje Mike Zito ze swoim zespołem. To jest ten artysta, który nie przyjedzie pewnie nigdy do Europy, bo zdaje się, że boi się latać samolotem. Tak przynajmniej mi ktoś sygnalizował, ale jest dosyć aktywny w Stanach, u siebie w domu, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywa w południowych rejonach tego wielkiego kraju. Tam też głównie nagrywa i stamtąd czerpie też inspirację, a także otacza się muzykami wywodzącymi się z tego kręgu geograficznego i też muzycznie kulturowego. Właśnie teraz, czyli w lecie 2021 roku, ukazał się nowy album Mike'a Zito zatytułowany Resurrection. Jedno nagranie to, w którym posłużył się twórczością J.J. Cale'a, już słyszeliśmy. W większości są to jego własne kompozycje, ale także jest jeden numer Erika Claptona, który może przełożę na inną okazję, oraz też piękny blues Williego Dixona, Evil, Mike Zito.

I teraz pora na debiut w Nowalikach i debiut w Radiu Baobab, bowiem artysta, który występuje jako John R. Miller, nigdy jeszcze nie zaprezentował żadnego swojego nagrania. Nic dziwnego, bo to jest chyba jego pierwsza pełna płyta, przynajmniej taka, która jest ogólnie dostępna i taka, która została zrealizowana i wydana na tak zwanym znanym label. Ten label to Rounder, który specjalizuje się we współczesnej Amerykanie, no i właśnie taką stylistykę też prezentuje John R. Miller. Ponieważ to jest pierwszy jego album, niewiele mogę opowiedzieć o jego dotychczasowej twórczości, ale muszę przyznać, że to, co przyniósł ze sobą album jego zatytułowany Depreciated, to bardzo stylowa amerykańska muzyka, która łączy w sobie elementy i rocka, i bluesa, i muzyki country, no, czyli właśnie typowa Amerykana. John R. Miller zaprezentuje się nam premierowo w dwóch nagraniach: Looking Over My Shoulder i Borrowed Time. John R. Miller.

Teraz dobra wiadomość dla zwolenników i miłośniczek i miłośników muzyki z kręgu Southern Rocka. Oto kwintecik The Georgia Thunderbolts. Już epkę jego prezentowałem w Radiu Baobab, a teraz zwiastuje się nam pełną płytę, która zostanie wydana także w Europie przez firmę Mascot i będzie nosiła tytuł ta płyta Can We Get a Witness. Na razie jeden numer, to jest stara kompozycja Frankiego Millera Be Good to Yourself, The Georgia Thunderbolts.

No, a na koniec zostawiłem coś, co wzbudza u mnie ogromną sympatię i także takie wspomnienia bardzo, powiedziałbym, romantyczne. Bo to będzie album Tedeschi Trucks Band zatytułowany Lila Revisited, czyli powrót do pełnego zestawu utworów pomieszczonych na oryginalnej płycie Derek and the Dominos, Lila and Other Assorted Love Songs. Powrót w formie koncertowej. I tę płytę będę prezentował w całości także w audycji Dzieci Bluesa w bardzo niedługim czasie. A tutaj fragment. Fragment, który różni się znacznie od oryginału Claptonowego, czyli tego z 1970 roku, bo tutaj Tedeschi Trucks Band rozbudowali ten utwór aż do ponad 12 minut, a w oryginale było znacznie, znacznie mniej. Ale dzięki temu zyskał na oryginalności, no i tutaj też mogli się wreszcie popisać poszczególni uczestnicy tego przedsięwzięcia, czyli cały zespół, a także towarzyszący im w tym przedsięwzięciu Trey Anastasio i Doyle Bramhall II. No więc mówię wreszcie, jaki tytuł. To jest Keep on Growing Bobby'ego Whitlocka i Claptona w wykonaniu Tedeschi Trucks Band. Koncert z 2019 roku. I tym kończymy też to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie pierwszego odcienia bluesa świadczy o tym, jak inspirujące jest uczestniczenie w życiu koncertowym w naszym kraju. A konkretnie mam na myśli to, że jesienią w październiku 2024 roku po raz, który, 15, 16 może, byłem świadkiem wydarzenia kulturalnego i bluesowego znaczącego w Polsce i coraz bardziej też na świecie i w Europie, czyli na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Inspirujące też okazuje się być spotykanie z naszymi wykonawcami przy okazji właśnie takich bluesowych spędów, bo oto na tym właśnie festiwalu odbyła się światowa prapremiera koncertowego wykonania albumu Jana Gałacha i jego przyjaciół zatytułowanego Dreamer. I to właśnie spotkanie z muzyką moich bluesowych polskich przyjaciół sprawiło, że zacząłem wracać myślą też do inspiracji, jakimi kierował się sam lider zespołu Janek Gałach, a wiem, że od maleńkości chyba wręcz był zainspirowany i zainfekowany, ale jakże bardzo zdrowo zainfekowany twórczością The Allman Brothers Band. I kiedy usłyszałem z estrady Ostrowskiego Centrum Kultury wykonanie Whipping Post Jana K. Gałacha i jego przyjaciół, pomyślałem sobie, że trzeba wrócić do tej płyty i jeszcze raz zastanowić się nad jej przesłaniem. I kiedy powróciłem i zastanowiłem się dogłębnie, zacząłem sobie przypominać, jakie to inne wykonanie utworów pochodzących z pierwszej płyty The Allman Brothers Band, tego słynnego koncertowego albumu, mam w swojej bibliotece i czy one mogą w jakimś stopniu odpowiadać oryginałowi. No i tak, co się rzekło, to się zrobiło, zacząłem grzebać i w ten sposób, panie i panowie, powstała ta audycja, czyli konkretnie jej muzyczny program. Otóż wymyśliłem sobie, że przedstawię Państwu w oryginalnej kolejności utwory, które znalazły się na tej pierwszej znakomitej koncertowej płycie The Allman Brothers Band, ale w wykonaniu innych artystów, czasami też zupełnie zaskakujących, z innych epok i w nieco innych, a może i w zupełnie innych aranżacjach. No, wrócę do tej płyty, a teraz, żeby położyć kres gadaniu, numer jeden. Numerem jeden na oryginale The Allman Brothers Band jest stary blues przypisywany Blind Williamu McTell, zatytułowany Statesboro Blues. A ja proponuję w tej audycji wersję Diona.

Wersja Diona pochodzi z albumu Bronx in Blue, 2006 rok. Kolejne nagranie, które The Allman Brothers Band wykonali wówczas w Fillmore East. Przypominam, że to był rok 1971, że koncerty odbywały się 12 i 13 marca, po dwa koncerty dziennie, i że rejestrował te koncerty Tom Dowd, słynny realizator dźwięku. W sumie zarejestrowano wówczas, jak wspominał Tom Dowd, 20 pełnych taśm, no bo wtedy nagrywało się na taśmy. No dobrze, to drugie nagranie, które znalazło się na oryginalne, nosi tytuł Trouble No More. To kompozycja McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nic więc dziwnego, że wybrałem wersję zbliżoną do oryginału, czyli wersję, w której usłyszymy syna Muddy'ego Watersa, Mada Morganfielda, któremu na harmonijce towarzyszyć będzie Kim Wilson. Trouble No More.

Płyta The Allman Brothers Band at Fillmore East składa się z nagrań dokonanych w ciągu 4 dni. Przy układaniu programu tego wydawnictwa starano się zachować tę kolejność nagrań, która rzeczywiście wówczas była zastosowana przez wykonawców. I oto na pozycji 3 znalazł się utwór Grega Allmana Don't Keep Me Wondering. I tu znowu pewna oczywista zależność, bo wybrałem wykonanie Tedeschi Trucks Band, a więc zespołu, którego współlider jest jak gdyby organicznie związany z tradycją The Allman Brothers Band. To jest wykonanie Don't Keep Me Wondering z 2021 roku.

0: Miejsce czwarte na albumie At Fillmore East zajmuje utwór Elmora Jamesa Done Somebody Wrong. I myślę, że to wykonanie będzie najbardziej odbiegające od oryginału i od, myślę, no, takiego naszego codziennego oczekiwania. Kto może się zabrać za taki właśnie starożytny dosyć blues? A tymczasem za ten utwór, za Done Somebody Wrong, zabrał się Sir Tom Jones. I jest to wykonanie niezwykle oryginalne.
1: Yeah. Let's go.

0: How's that?
1: Great.
2: Whoa.
0: Well, they felt good.
3: Yeah, man. If that ain't it, that was
2: that, if that ain't good. Everybody going to the hospital.
4: Pozycja piąta na albumie Live at Fillmore East to jeden z najsłynniejszych chyba w sumie bluesów wykonywanych do dziś dnia przez niezliczone tabuny wykonawczyń i wykonawców, czyli Stormy Monday T-Bone Walkera. Wersja, którą zastosowałem do mojego pomysłu na ten program Bielszego Odcienia Bluesa, jest współczesną wersją, 2024 rok. Na albumie Slasha, Orgy of the Damned, Stormy Monday Blues Slash wykonał wspólnie z dramatycznym głosem Beth Hart.

0: God, that was fucking badass shit. Badass. God.
1: Pozycja szósta na albumie At Fillmore East to utwór zatytułowany One Way Out. Na oryginalnej płycie podpisani zostali jako autorzy tego utworu Marshall Seahorn, Elmore James i Sonny Boy Williamson. No i przy tym pozostańmy, bo posłuchamy też bardzo współczesnej wersji tego utworu, pochodzącej z 2024 roku z albumu Blues Caravan 2024. Troje wykonawców usłyszymy w tej wersji One Way Out. Katarina Pejak, Eric Johansson i Alistair Green. One Way Out.

Betsa, który został wykonany podczas koncertów Fillmore East przez The Allman Brothers Band, to In the Memory, to In Memory of Elizabeth Reed. Pierwszy, że tak powiem, z longierów, które zostały uwiecznione wówczas przez braci. I zazwyczaj spotykamy się z wersjami, które trwają no, powyżej 10 minut, czasami nawet zbliżające się do 20, no bo jest to niewątpliwie utwór sprzyjający rozbudowanym improwizacjom. Na potrzeby tego wydania pierwszego odcienia bluesa proponuję wersję, no, w zasadzie jak na Memory of Elizabeth Reed, bardzo krótką, bo trwa tylko 7 minut. A wykonawcą jest Eric Gales, Memory of Elizabeth Reed.

Kolejny longier, który znalazł się na albumie At Fillmore East, to utwór Williego Copsa You Don't Love Me, który w wykonaniu The Allman Brothers Band na tym oryginalnym wydawnictwie trwa prawie 20 minut. A ja proponuję wersję króciutką, ale za to jakżeż oryginalną i jakżeż dla mnie sentymentalnie ważną, bowiem byłem świadkiem wielokrotnych wykonań koncertowych tej właśnie wersji You Don't Love Me. Z lat 90. ubiegłego stulecia w roli głównej Andrzej Pluszcz, wokal, a towarzyszy mu recydywa Blues Band.

Pozycja dziewiąta w tym zestawie koncertowym z Fillmore East, zaprezentowanym przez The Allman Brothers Band, to kompozycja Grega Allmana Midnight Rider. Myślę, że to jeden z najsłynniejszych numerów wywodzących się z repertuaru The Allman Brothers Band. W XXI wieku, w 2020 roku, amerykańska formacja Blackberry Smoke zabrała się za własną interpretację Midnight Rider, a żeby uwiarygodnić brzmienie i czas wykonania, muzycy Blackberry Smoke udali się do Capricorn Sound Studios, w których to Allman Brothers wielokrotnie też nagrywali. I tak brzmi wersja Midnight Rider w wykonaniu Blackberry Smoke.

z tak zwanych względów ograniczeń czasowych, no, nie jestem w stanie zaproponować pełnego zestawu nagrań z Fillmore East zaprezentowanych na oryginalnym albumie The Allman Brothers Band, ponieważ wykraczałoby to znacznie poza standardowy czas pierwszego odcienia bluesa, który waha się od 60 do powiedzmy 80 kilku minut. No więc postanowiłem nieco zakłócić tę kolejność i zaproponować jako przedostatni utwór w tym wydaniu tej audycji kompozycję Elvina Bishopa Drunken Hearted Boy. I na tę okoliczność wybrałem wersję Jima Sulera z zespołem Monkey Beat.

Zacząłem eksplikację dotyczącą programu tej audycji od mojego wspomnienia z koncertu Jana Gałacha i jego przyjaciół na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim jesienią 2024 roku. No i teraz, proszę Państwa, docieram do oryginału tej inspiracji. Nie będzie to wprawdzie nagranie z festiwalu, ale nagranie z płyty albumu zatytułowanego Dreamer, którego premiera właśnie odbyła się podczas Jimmy Way Blues Festival. A więc na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym słuchaliśmy utworów programowo oryginalnie umieszczonych na albumie The Allman Brothers Band at Fillmore East w wykonaniu innych współczesnych zazwyczaj wykonawców. No i tym kończącym ten zestaw współczesnym wykonawcą jest organizm Jan Gałach and Friends. Whipping Post. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita w Bielszym odcieniu bluesa, a ponieważ to wydanie Bielszego odcienia bluesa jest nadzwyczaj wypełnione muzyką, przechodzę już do meritum, nie mitrężąc ani sekundy słowami.

0: Fanfary dla patrona. Ten sygnał też Państwo znają. To fanfary dla patrona, bo to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie wypełnione muzyką zaproponowaną przez naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Ponieważ w korespondencji zawarliśmy umowę, że mówimy sobie po imieniu, więc będę o nim mówił Wojtek. Otóż Wojtek napisał do mnie obszerny list z jeszcze obszerniejszą propozycją zawartości muzycznej w audycji. Bo gdy policzyłem czasy wszystkich nagrań, które zaproponował, to okazało się, że nawet bez żadnego komentarza wypełniłyby one prawie 2 godziny czasu antenowego. No więc siłą rzeczy musiałem dokonać jakichś skrótów, do których zresztą Wojtek mnie upoważnił. Zacznijmy zatem od tego, że Wojtek napisał, że chciałby zaproponować wykonawców mniej ogranych, chociaż nie tylko, i przy okazji przybliżyć różne style i odcienie wykonywanych przez tych artystów utworów. I że zacznie tę prezentację od mojego ulubionego Hammonda. No tutaj mógłbym powiedzieć, że to jest też mój ulubiony Hammond, czyli ten instrument, który zarówno w warstwie takiej prowadzącej, jak i wtedy, kiedy jest tłem dla innych, daje muzyce niesłychany oddech, powietrze i przestrzeń, czyli Hammond. Jest hammondzistów wielu, ale Wojtek wybrał Mike'a Flanagana, artysty, który no, nie zawsze jest tym pierwszoplanowym, często bywa po prostu muzykiem towarzyszącym innym, którzy firmują daną płytę czy nagranie, ale też od czasu do czasu popełnia własne płyty. W 2015 roku Mike Flanagan nagrał album zatytułowany The Drifter i oto tytułowe nagranie z tego albumu w roli głównej poza samym Flanaganem Billy F. Gibbons.
1: Folks, this is about a poor boy, just a simple old country boy, who had lost everything in the world he possessed. So he had to sell himself to the devil to get out of this awful mess. So he started riding a black stallion with blood-red eyes, flames flying from his nostrils, and called himself the Drifter. The Drifter.

Kolejne nagranie zaproponowane przez patrona, którym jest pan Wojciech Kramek, to też nagranie hamondzisty. Reese Winans. No, przede wszystkim myślę, wszystkim nam to nazwisko kojarzy się z tym czasem, kiedy Reese był współuczestnikiem zespołu Stevie'ego Raya Vaughana. W 2019 roku został zrealizowany album zatytułowany Sweet Release i to jest album, na którym Reese Winans demonstruje swoją wirtuazerię hamondzisty ze swoimi przyjaciółmi, czyli Reese Winans and Friends. Z tego albumu Wojtek wybrał utwór Crossfire, który wprost nawiązuje do tradycji SRV, a dodatkowo jeszcze w nagraniu tym towarzyszą mu jego partnerzy z Double Trouble, czyli Chris Layton i Tommy Shannon. No a poza tym jeszcze wspaniała oprawa, której dodają Sam Moore, Kenny Wayne Shepherd i Jack Pearson. A więc Reese Winans z przyjaciółmi Crossfire.

Jak napisał Wojtek, chciałby zaprezentować szeroką gamę różnych stylistyk i odcieni. Więc nawet wtedy, kiedy nawiązuje do czegoś bardzo oczywistego, czyli do nazwiska Morganfield, kojarzącego się oczywiście z Muddym Watersem, proponuje nagrania nie samego Mada, tylko jego synków. A więc kolejno będą to Big Bill Morganfield w utworze Devil at My Door i Mad Morganfield Gone to the Main Street. W tym drugim nagraniu Madowi Morganfieldowi towarzyszy Kim Wilson.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Przy tej okazji apeluję raz jeszcze do wszystkich patronek i patronów, żeby wzorem Wojtka podesłali mi wybór swoich nagrań w ilości absolutnie dowolnej, bo i tak będę musiał ograniczyć się do około godzinnej ramówki trwania pierwszego odcienia bluesa jako pojedynczej audycji, ale z całą pewnością będzie to ożywczy sygnał dla mnie jako dla prowadzącego, a także myślę, że ciekawa to jest zawsze sprawa dla słuchaczek i słuchaczy poznać gust i wybór kogoś, kto również jest patronem czy patronką. No więc wracam do tego, co proponuje Wojtek. Napisał tak. Nie byłbym sobą, gdyby w tym zestawie zabrakło korzeni. Co prawda redaktor Sławek Turkowski w swoich audycjach dogłębnie prześwietlił Charleya Pattona, werbalnie i muzycznie, ale ponieważ ja go lubię, pisze Wojtek, więc jeszcze raz, Charley Patton i przedstawiciele Delty. Charleya Pattona usłyszymy w nagraniu 34 Blues. Nie wiem, z jakich źródeł muzycznych korzystał pan Sławek Turkowski w swoich audycjach, ale ja przy prezentacji nagrań Charleya Pattona korzystam z niesłychanego zupełnie wydawnictwa, które nosi tytuł Screaming and Hollering the Blues, The World of Charley Patton. To jest coś, co ukazało się w 2001 roku, dostało nagrodę Grammy za najlepiej wydany zbiór historyczny i gromadzi wszystkie zarejestrowane przez Charleya Pattona nagrania, a także pewne uzupełnienie w postaci nagrań z tego samego okresu, określające klimat, w jakim tworzył Charley Patton. W sumie 6 płyt CD opatrzonych bardzo bogatym komentarzem, a wydawnictwo sprawia wrażenie czegoś, co zostało odzyskane po prawie 80 latach z jakichś tajemnych zbiorów, bo wszystkie płytki CD wyglądają trochę tak, jakby były zrobione z tak zwanego szelaku. No więc wracam teraz do Charleya Pattona i jego 34 Blues.

Z tego, co napisał Wojtek Kramek, wynika, że jest on fanem także swamp bluesa, czyli tej muzyki, która wywodzi się z Luizjany. I tu znowu mamy kombinację nagrania historycznego z nagraniem współczesnym. Slim Harpo zaprezentuje się z utworem I God Love It If You Want It, które później było powielane przez wielu słynnych muzyków bluesowych i rockowych ze Stonesami na czele, oraz bardzo współczesne nagranie, bo już z płyty wydanej w 2021 roku, to będzie Alabama Slim. Utwór nosi tytuł Someday Baby, a więc dwa razy Swamp Blues historycznie i współcześnie.

baby, I got to go. Te propozycje nadsyłane przez słuchaczki i słuchaczy są też dla mnie bardzo ożywcze, bo odnajduję w nich ślady swoich fascynacji, czasami bardzo odległych, czasami trochę bliższych, ale zawsze tych, które świadczą o tym, że zapomina się o pewnych wykonawcach w natłoku tak zwanych nowości. I takim zapomnianym trochę przeze mnie wykonawcą, którego przypomniał Wojtek Kramek, jest Michael Powers. Świetnie wykształcony gitarzysta, kompozytor i wokalista, który oscyluje pomiędzy bluesem i jazzem. Ma w swoim dorobku współpracę z Gilem Evansem, z George'em Bensonem, ze Stanleyem Jordanem. No ale my oczywiście skoncentrujemy się na jego dokonaniach około bluesowych. Płyta z 2006 roku, Prodigal Son. I oto utwór tytułowy, Michael Powers.

Wojtek Kramek nawiązuje też w swoim liście do dyskusji, jaka przetoczyła się w mediach społecznościowych na temat Hill Country Blues. Wojtek pisze: myślę, że zamiast gaworzyć, lepiej zagrać. Ten rodzaj bluesa nie każdemu odpowiada, ponieważ jest trudny w odbiorze, jako że jest szorstki, wręcz brudny i grany trochę inaczej. I tutaj wybrał Wojtek nagranie Juniora Kimbrough, zatytułowane Sad Days, Lonely Nights. To jest znakomity przykład na to, jak można tradycyjnego bluesa zagrać tradycyjnie, a jednocześnie dodając do niego coś bardzo współczesnego, z czego z chęcią korzystają młodzi, współcześni muzycy bluesowi i rockowi. Junior Kimbrough, Sad Days, Lonely Nights.

Pędząc przez swoje fascynacje, Wojtek Kramek dochodzi do momentu, w którym nagle spostrzega, że zapomniał o bluesowych kobietach. No więc, Wojtku, wszystko przed tobą. Oczekuję, że w bliższym czy dalszym czasie skompletujesz kolejną pigułę nagrań i tam już znajdzie się znacznie więcej nagrań śpiewających i grających blues women. A w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zatrzymamy się przy dwóch artystkach. Paula Cole zaprezentuje Black Mountain Blues ze swojej świetnej płyty American Quilt z 2021 roku, a do tego jeszcze Liz Mandeville ze swoim manifestem, w którym oświadcza Blues is my boss. To silna reprezentacja kobiecego bluesa w wyborze Wojtka.

Wojciech Kramek, nasz patron, którego wybór prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, jak już wspominałem, złożył propozycję kilkudziesięciu nagrań, których nie mogę pomieścić w jednym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. W swoim opisie daje również sygnał, że słucha nie tylko bluesa wywodzącego się z ojczyzny tego kierunku, ale także z innych rejonów świata, również Europy. No i właśnie takim europejskim akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa i z wyborem, który przedstawił Wojciech Kramek. Wojciech wspomina o Belgach, o Norwegach, a ja myślę, że zatrzymamy się przy formacji, która nosi nazwę Thorbjørn Risager and the Black Tornado. I choć niektórzy sądzą, że to jest wykonawca norweski, to jest to wykonawca z Danii, bo w Danii też można świetnie grać bluesa. I Thorbjørn Risager zakończy to wydanie pierwszego odcienia nagraniem Rhythms of the Night. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, stały redaktor tego cyklu, wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy, no i generalnie rzecz biorąc zabiera się do roboty. A pomysł na tę robotę przyszedł w sposób dosyć niespodziewany. W połowie maja 2021 roku ukazał się w sieci singiel Kingfisha, słynnego Christona Kingfisha Ingrama, zatytułowany 662662. Wydany ten singiel przez wytwórnię Alligator. Posłuchałem sobie, spodobało mi się i postanowiłem zorientować się, kto obok Kingfisha daje głos w tym nagraniu. Napisałem więc do Tima Coletha z firmy Alligator z pytaniem. Otrzymałem odpowiedź natychmiast. Tom Hambridge, który jest producentem nowego albumu Kingfisha. No i wtedy przyszedł pomysł. Na czym ten pomysł polega, to za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak brzmi najnowsze nagranie Kingfisha zatytułowane 662.

6622 to singiel z nowego albumu Kingfisha, albumu, który nosi tytuł właśnie 662, a to jest numer kierunkowy do tego miejsca w Ameryce, w którym blues się narodził i w którym blues jeszcze ciągle żyje. No ale ważniejszy jest ten pomysł, o którym sygnalizowałem w poprzednim moim wejściu. Ten pomysł to jest zajęcie się dzisiaj twórczością producencką Toma Hembridge'a, bo to jest od, powiedzmy sobie, prawie 20 lat osobowość bardzo istotna dla amerykańskiego bluesa. Ktoś, kto nie tylko napisał wiele pięknych bluesowych przebojów, i nie tylko zresztą bluesowych, ktoś, kto współpracował jako perkusista z setką amerykańskich artystów, też nie tylko związanych z bluesem, ale przede wszystkim być może zasłynął jako niezwykle utalentowany producent, który potrafi doprowadzić swoich podopiecznych do niezwykłych płytowych sukcesów. Tom Hembridge urodził się w 1960 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork i zresztą tam się ciągle obraca, tam został nominowany do Buffalo Hall of Fame, tam też burmistrz miasta Buffalo poświęcił mu dzień 28 grudnia jako Tom Hembridge Day. Zaczął grać dosyć wcześnie, kiedy miał coś tam 5 czy 6 lat, no a potem powoli zbliżał się do wieku bardziej dojrzałego, ukończył Berklee School of Music z jakimś wyróżnieniem i nie ustawał jednocześnie w graniu żywym i studyjnym. Był przez jakiś czas perkusistą i wokalistą u Roya Buchanana, słynnego przedwcześnie zmarłego gitarzysty, no a potem zaczął grywać z własnymi formacjami. Jednak zasadniczy zwrot w jego karierze przyszedł chyba wtedy, kiedy postanowił wyprodukować płytę Susan Tedeschi, album Just Won't Burn, rok 1998 i wtedy to młoda, jeszcze niezbyt znana Susan Tedeschi dzięki świetnej współpracy z Tomem Hembridge'em, jego produkcją i jego kompozycjami zyskała sobie niezwykłe uznanie wśród słuchaczy. Rock Me Right to jedno z nagrań z albumu Just Won't Burn, autor Tom Hembridge. You say-

Jak już mówiłem, to był rok 1998. Wtedy ukazał się album Susan Tedeschi zatytułowany Just Won't Burn, którego producentem był właśnie Tom Hambridge. Oczywiście grał tam też na perkusji, bo to jest zawsze tak, że jeżeli producent jest jednocześnie instrumentalistą, to słychać ten jego instrument dosyć wyraźnie w jego produkcjach i we wszystkich produkcjach Toma Hambridge'a jego bębny są bardzo znaczącym elementem. W 2004 roku spotkał się Tom Hambridge jako producent i współmuzyk z Johnem Winterem i na płycie I'm a Bluesman pomieścili razem właśnie taki tytułowy utwór, czyli swojego rodzaju manifest obu muzyków. Johnny Winter i Tom Hambridge, I'm a Bluesman.

Mówiłem już o tym zasadniczym zwrocie w jego karierze, kiedy stał się producentem płyty Suzanne Tedeschi, ale myślę, że taki poważniejszy jeszcze zwrot nastąpił wtedy, kiedy zainteresował swoją producencką działalnością Buddy'ego Guya. I wtedy też w 2008 roku zdobył z Buddy'em Guyem pierwszą nagrodę Grammy za album Skin Deep. Z tej płytki posłuchajmy sobie utworu Every Time I Sing the Blues. Tutaj Buddy'emu Guyowi na gitarze towarzyszy Eric Clapton.